0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Mieście o świcie wracamy do tematu wsi, które składają się na Warszawę. Rozmawiamy z badaczką, kulturoznawczynią, antropolożką kultury Julią Kunikowską, która pracuje w Laboratorium Miasta w Muzeum Warszawy. 1951 rok. To jest to włączenie, na przykład Wolica była tą jedną z miejscowości najpóźniej włączonych do granic.
2: Tak.
1: Warszawy, ale też tak sobie teraz przypomniałam taką datę, 1916, kwiecień 1916 rok. Wtedy w granice administracyjne Warszawy były włączone takie miejscowości jak na przykład Grochów, który teraz już jest totalnie dla nas częścią miasta, a kiedyś to były wsie. Może kiedyś trafiłaś na to w archiwaliach, czy to też jest część twoich badań? Na ile te poszczególne warstwy włączane do miasta wcześniej lub później są zróżnicowane?
2: Tak, i też jeżeli ktoś się tym interesuje, to na pewno to wie, ale jeżeli ktoś jeszcze nie spoglądał, to bardzo polecam wejść na stronę Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie można faktycznie te granice prześledzić, nałożyć na siebie i zorientować się, że na przykład Służew Służewowi nierówny, bo część faktycznie jeszcze przed II wojną światową, jeszcze w zasadzie, już nie będę teraz chodzić w szczegóły, ale część faktycznie jeszcze była, powiedzmy, miejska, już nieco bardziej na południe granica faktycznie przebiegała. Jeszcze wracając do mobilności, chciałabym do tego wrócić, mówiąc o granicach, bo to nie jest tak, że zupełnie tego połączenia nie było. Były takie ściegi, takie nici, które umożliwiały pokonywanie przestrzeni, odległości. Jednak, no właśnie, trudno mi to prześledzić do końca, bo 16 rok, czy właśnie lata 20, już nie ma takich rozmówców. Już nie mam za bardzo kogo zapytać. Trzeba by się faktycznie posiłkować bardzo archiwalnymi wywiadami, które są de facto, ale trzeba pogrzebać. Ale to, co wydaje mi się ciekawe, to, że faktycznie kiedy myślimy o powiększaniu przestrzeni, to mamy natychmiast takie skojarzenie, pstryk, jesteśmy już w mieście. Mhm. Ale to oczywiście tak nie było. To znaczy nawet całkiem niedawno było widać w rozmaitych przedmieściach i widać nawet dzisiaj, chociażby wystarczy spojrzeć na niektóre części Wawra, te już bardziej nadwiślańskie. Przecież tam bardzo często zagospodarowanie przestrzeni, a raczej chociażby brak dostępu do transportu miejskiego, do wszelkich wygód, które jeszcze niedawno wydawały się oczywiste, jest nadal współcześnie w latach 20. XXI wieku bardzo, bardzo słaby. Właśnie mówiąc o włączeniach, tak jak zauważyłaś, do miasta, tych podległych wcześniej terenów, skupiamy się na dacie, ale jednocześnie te procesy są bardzo rozciągnięte w czasie i to jest, myślę, właśnie bardzo ciekawe, że żyjemy w mieście, które ma bardzo nierównomierny dostęp do rozmaitych dóbr i udogodnień.
1: Powiedziałaś o Wawrze, pomyślałam od razu o Rembertowie, gdzie trzeba jednak wsiąść w pociąg, żeby dojechać do centrum, jeśli ktoś pracuje w centrum na przykład, nie? Więc i też zauważyłam, że sama teraz mam taką tendencję takiego ciągłego odnoszenia się gdzieś tam do centrum miasta, tak jakby całe życie toczyło się tutaj. I to w sumie też jest błędne założenie, bo przecież każda z dzielnic też ma swój osobny świat, dostęp do kultury, do sklepów, do wszystkiego, z czego korzystamy też tutaj. Mhm. Czy ja jestem jakoś osobna w tym ciągłym odnoszeniu się do centrum? Czy w ogóle mamy taką tendencję myślenia o mieście? Tak jakby cały jego ośrodek był tutaj, na Śródmieściu.
2: Wydaje mi się, że zależy jednak, kogo byśmy spytały. Wydaje mi się, że też zależy, jaki mamy cel. Bo jeżeli pytamy badacza czy badaczkę z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się miastem i bada różne rozmaite procesy, to wiadomo, że wspomni o Śródmieściu. Ale z drugiej strony ta sama osoba, która analizuje rozwój Białołęki, wskaże to lokalne centrum jednak tam. Więc faktycznie, kiedy mówimy o jakimś mieście, to raczej pierwsze skojarzenie to jest ta tkanka historyczna, z której coś wyrosło. Ja myślę, że poniekąd trochę zostaliśmy chyba tego nauczeni, takiego kojarzenia. To jest też bardzo proste, ponieważ bardzo wygodne, ponieważ mówiąc o Śródmieściu, wiadomo, do czego się odnosimy, prawda? Jest to jakiś taki wspólny kod kulturowy. Ale z drugiej strony, tak jak wspomniałaś o tych rozmaitych centrach gdzie indziej, tak? W innych częściach dzielnicy, na terenach osiedli, to też to, co mnie się wydaje jako badaczce właśnie takiej wychodzącej bardzo od oddolnych relacji, to jest to, że bardzo często ludzie mają różne te centra. I zdarza się, że one faktycznie się powtarzają, ale nie muszą. I to właśnie, co kto uważa za centrum, z nałożeniem jego biografii, z nałożeniem zainteresowań, kapitału rozmaitego, to właśnie jest to najciekawsze właśnie odkrycie, tych wartości prywatnych, przywiązania i tożsamości, która za tym oczywiście stoi.
1: Niech to będzie puenta naszej rozmowy. Każdy może mieć swoje własne centrum miasta. Ja jestem ciekawa, jakie byłoby wasze, ale to był tylko krótki fragment naszej całej rozmowy z Julią Kunikowską. Jeśli jesteście ciekawi całości naszej rozmowy, to odsyłam do podcastów na stronie chillizet.pl.
0: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Autopromocja.
1: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Bartek Winczewski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: 13 stopni w tej chwili na termometrach w Warszawie, a w ciągu dnia 25 i dzisiaj popada. Popada także w Kielcach i podobna temperatura. W Krakowie nie będzie padało, ale też 25 stopni. 25 stopni również w Katowicach, 24 stopnie we Wrocławiu, w Poznaniu 18 i będzie padało 19 i podobnie deszcz w Bydgoszczy i Olsztynie, 9 stopni w Trójmieście i opady.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Szósty dzień maja, minęła siódma, słońce wstało 2 godziny temu, a zajdzie o 20.14. Środa, imieniny Jana, Jakuba i Juranda. Dzisiaj bardzo ładne święto, Dzień Głosu Serca. Stanisław Lem powiedział, bądź dobrej myśli, bo po co być złej. Pozdrawiam wszystkie wasze serca z największą czułością.
3: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: I bardzo mocno je przytulam zdalnie w ten środowy poranek. To bardzo ładne święto jest. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 10.00.

0: Słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. Joasia pyta, 9 czy 29 w Trójmieście? Prognozuję 9 i opady. W związku z tym trzymałabym się jednak bliżej prognoz mimo wszystko. Dzisiaj jest święto narządu, które nie bierze urlopu, bijącego od pierwszych chwil życia aż do ostatniego uderzenia przeciętnie około 2,5-3 miliardów razy. Na minutę od 60 do 100 razy, choć wystarczy jeden telefon, jedno wspomnienie, jedno imię, żeby nagle przyspieszył, jakby gonił coś ważnego. Każdego dnia ów narząd, którego dzisiaj święto, przepompowuje od 7 do 8 tysięcy litrów krwi. Przy wysiłku czy stresie przyspiesza nawet do 150-180 uderzeń na minutę i dalej daje radę. Nie bierze pauzy i nie negocjuje. Denerwuje się razem z nami, kurczy się ze smutku, rozszerza, kiedy czujemy radość. Powierzamy mu rzeczy, których nie mówimy nikomu. Największe troski i drobne niepokoje. Wszystkie nasze miłostki i rozpacze, małe i duże, i jakoś to wszystko unosi. Bez skargi, więcej niż mu się przypisuje. Dziś jest dzień głosu serca. Może warto więc zatrzymać się na chwilę, dotknąć tego miejsca prawą albo lewą ręką, miejsca, w którym wszystko się zaczyna i kończy, i naprawdę posłuchać, co to serce ma nam do powiedzenia. Kiedyś opowiadałam wam historię o małym palcu u nogi, że właściwie przez całe życie nie poświęcamy dłuższej chwili na ten mały palec, który nas nosi przez życie, tak jak wszystkie inne pozostałe rzeczy, które ten mały palec kończy. A sercem jest zupełnie inaczej. Pomyślmy dzisiaj z największą czułością o naszych sercach. O naszych ważnych sercach. Dzisiaj dzień słuchania głosu swojego serca.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 23 minuty po godzinie 7. Mój przyjaciel, lekarz, wczoraj do mnie zadzwonił po godzinie 12 i mówi, co robisz po 11, przepraszam. I mówi, co robisz o 13, a muszę jeszcze zejść na chwilę do radia, to przyjedź do mnie, bo zrobię ci taki zabieg takimi ultrafalami czy czymś takim, taki ujędrniający twarz. No pomyślałam sobie, wjechała czwórka z przodu, koledzy już się zaczynają interesować gęstością mojej tkanki, no ale nic to. Nie robię takich rzeczy, nie cierpię, nie mam czasu, boję się, nigdy nie robiłam botoksu, jestem jedyną osobą z mojej klasy płci żeńskiej, która przyjechała na zjazd po latach i nie miała nowego biustu, nowego nosa, nawet nowych wyzwań partnerskich. W związku z tym pojechałam, oddałam się w dobre ręce i muszę wam powiedzieć, że od wczoraj patrzę się na moją gębę i myślę sobie, to jest niesamowite, przecież nikt za bardzo nie grzebał. Przykładano mi takie coś ciepłego i robiono takie różne rzeczy i czuję się taka zaopiekowana. Więc jeżeli myślicie sobie, ta wiosna po tej zimie w Dolinie Muminków, gdzie naprawdę wszyscy tak pomarzliśmy totalnie, należy nam się odrobina luksusu. I myślę sobie, że jeżeli macie jakieś takie w sobie potrzeby zadbania o siebie, to zróbcie to. To jest niebywale przyjemne. Ja nie robiłam tego nigdy w taki sposób, ale uważam, że do wszystkiego się dojrzewa. I to jest właśnie ten moment. To miły moment jest, naprawdę.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz Natalia Mojanga w Chill Z. A ja wam bardzo polecam zobaczenie na YouTubie całej naszej live sesji, bo była wyjątkowo piękna.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Miejsce, w którym nadrobisz wszystkie muzyczne zaległości. Gabinet Dźwięku w Chili Z.
3: Cześć, tu Gabi Drzewiecka. Zapraszam na Gabinet Dźwięku. W każdą środę po godzinie 20 usłyszycie moją autorską selekcję nowości i nie tylko. Pojawią się również goście ze świata muzyki.
2: Gabinet Dźwięku. W każdą środę o 20. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

0: Słuchajcie, czyli z 17 lipca do kin na całym świecie trafi najnowszy film twórcy Oppenheimera, Christophera Nolana, zatytułowany Odyseja. Widowisko oparte na epopei Homera opowiada o losach Odyseusza i jego trwającym lata powrocie do domu po zakończeniu wojny trojańskiej. Historia ta zostanie pokazana z rozmachem, co udowadnia pełny zwiastun tej pierwszej produkcji filmowej, nakręconej w całości kamerami IMAX. Rozmach to słowo klucz, jeśli chodzi o produkcję Nolana. Nie inaczej będzie w przypadku kręconej Odysei, która za niewiele ponad 2 miesiące trafi do kin. Pierwszy zwiastun można zobaczyć. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson tu w diabolicznej roli złoczyńcy, a także postać cyklopa, z którym zmierzyć się będą musieli bohaterowie. No, robi to wrażenie. Pomóż mi wrócić do domu, prosi Kalipso. I Odyseusz, król Itaki, wraz z towarzyszami, który utknął na zdradliwych wodach Morza Egejskiego po zwycięstwie w wojnie trojańskiej, nie może wrócić do ojczyzny, patrzy oczami pełnymi nadziei, czekając na odpowiedź. To jest naprawdę spektakularne przedsięwzięcie.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Bardzo na to czekam. Bardzo.

0: Słuchacie, czyli Zed w Muzeum Mazowieckim w Płocku. Dzisiaj odbędzie się wernisaż wystawy Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia. Znalazło się na niej blisko 100 prac jednego z najwybitniejszych ilustratorów polskich. Sam Wilkoń zilustrował blisko 200 książek dla dzieci i dorosłych wydanych w Polsce i kilkadziesiąt wydanych za granicą. Zajmuje się również scenografią, projektuje gobeliny, a od lat 90. tworzy również charakterystyczne różnej wielkości rzeźby. Zyskał międzynarodową sławę, był wielokrotnie nagradzany w Polsce i poza jej granicami. Ilustrator zainspirowany naturą, który nas zaprasza do wejścia do świata baśni. Wystawa Retrospektywa 70 lat twórczości Józefa Wilkonia w Muzeum Mazowieckim w Płocku potrwa od dzisiaj do 2 sierpnia i warto z pewnością tę wystawę zobaczyć.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz Kaśka Suchacka i Szum w Chili Z. 7.51.

0: doświadczama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili w Warszawie 14 stopni, a w ciągu dnia 25, jeśli popada, to po południu 25, także w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie i w Katowicach. W Katowicach dzisiaj dosyć deszczowo, 24 we Wrocławiu, 18 w Poznaniu, 19 w Bydgoszczy i w Olsztynie i 9 stopni pokażą termometry w Trójmieście.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Pewnie, że zapraszam. 6 dzień maja. Dzień dobry. Środa. Imieniny Jana, Jakuba i Juranda. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień głosu serca. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej? Powiedział Stanisław Lem. To jest zdanie na dzisiaj, ale też zdanie na jutro. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 10.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.

0: Słuchacie, czyli za 13 minut po godzinie 8 Euforia powróciła z trzecim sezonem aż po 4 latach przerwy i licznych wybojach. Umówmy się, pierwszy odcinek zadebiutował w poniedziałek 13 kwietnia. Oglądam na bieżąco. Będzie ich łącznie ile, nie wiemy. I kiedy obejrzymy ostatni, też nie wiemy. Ale Euforia to był serial, na który czekało wielu i wiele z nas. To jest trochę serial, który wygląda, jakby ktoś rzucił TikToka, snypa o energetykach i egzystencjalny kryzys nastolatków do blendera ustawionego na najwyższe obroty, ale w tym sezonie pojawiła się dorosłość, to znaczy nie jesteśmy już w czasach licealnych, każdy z nas się starzeje, oni także, ku zaskoczeniu wszystkich, wyszła z tego całkiem świadoma artystyczna papka, wracając do tematu połączenia. Z jednej strony mamy tu wizualną ekstazę światła, które migoczą, jakby miały własne traumy, makijaże tak precyzyjne, że mogłyby konkurować z renesansowym malarstwem i estetykę, która krzyczy: patrz na mnie, nawet gdy bohaterowie milczą. Z drugiej strony fabułę, która czasem sprawia wrażenie, że sama nie jest pewna, czy chce być dramatem psychologicznym, teledyskiem o bólu istnienia, czy czymś jeszcze. Zendaya oczywiście robi swoje czary, gra tak, jakby każdy jej oddech był osobnym monologiem o upadku cywilizacji. Reszta obsady też tonie albo pływa w emocjach, które są tak intensywne, że momentami aż chce się sprawdzić, czy scenariusz nie został napisany w środku kryzysu wieku średniego kogoś, kto ma 17 lat. A jednak mimo całej tej przesady, Euforia ma w sobie coś dziwnie szczerego, jakby ktoś bardzo chciał opowiedzieć o bólu dorastania, ale nie umiał tego zrobić szeptem, i o bólu wchodzenia w dorosłość, i o młodych dorosłych. Krzyczy, maluje neonami, rozbija emocje o każdą możliwą powierzchnię. Czy to serial wyważony? Nie. Czy absolutnie pretensjonalny momentami? Tak. Ale czy warte obejrzenia? Owszem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Udający rozkład wie dokładnie, jak ładnie wyglądać w tym całym rozpadzie. Cudo.

8:22 na zegarze, słuchacie Chili Z. Dzisiaj bardzo ważne święto, Dzień Głosu Serca. W powiedzeniu, że serce pęka z żalu, jest wiele prawdy, pisze Agnieszka Fiedorowicz w przekroju. Pod wpływem silnych emocji możemy doznać stanu przypominającego ostry zespół wieńcowy. Przypadłość zwana przez lekarzy zespołem złamanego serca lub zespołem Takotsubo zwykle wycofuje się po kilku tygodniach, ale w rzadkich przypadkach serce naprawdę może pęknąć. Przypominają mi się opowiadania Anny Goc

0: i myślę sobie, że warto o to serce zadbać nie tylko wtedy, kiedy serce ma swoje święto. Wtedy być może warto zwrócić uwagę, że to świętowanie powinno trwać przez cały rok.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem audycji było Unumrzy Cię, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od Ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chilizet.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chilizet. Nastaw się na wiosenny chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsasy.pl.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
12: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. No co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
19: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Już są Dni My Media Markt.
0: Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
22: Po reklamie.

tankuje samochód o świcie, zanim świat się obudzi, zanim ktoś zapyta, czy wszystko gotowe, zawsze gotowe, śniadania, lunchboxy, owoce. Obcinam małe paznokcie paluszek po paluszku z czułością i skupieniem, których nikt nie widzi. Wynoszę śmieci w deszczu, w kapciach, w połowie myśli, między jednym zadaniem a tysiącem następnych. Opłacam rachunki w biegu, sprawdzam polisę, terminy, ocenię wygasło, rano witamina D, koniecznie z K, mała tabletka, wielka troska. Ktoś musi pamiętać o tym, czego nie widać. Zmieniam opony jesienią, zanim przyjdą pierwsze mrozy i wiosną. Pamiętam, że po zimowych są letnie. Zanim ktoś inny pomyśli, że może warto by, ale ja już to zrobiłam. Siedzę na wywiadówkach, notuję, pytam, słucham, wracam z listą zadań, z listą lektur, których nikt nie zlecał, loguję się do Librusa, między kolacją a snem, sprawdzam oceny, uwagi, czy jutro jest sprawdzian, jest, robimy lekcje, tłumaczę ułamki, tłumaczę mieszaniny jednorodne. Zapamiętujemy pierwiastki. Nie dlatego, że muszę. Dlatego, że kocham. Biegniemy po rzeczy na technikę, klej, nożyczki, karton. O 22:00, mamo, włóczka, bo jutro oddać trzeba. Noszę w głowie kalendarz, który nigdy się nie zamyka. Noszę w rękach świat. Cichy, codzienny, prawdziwy. Nie proszę o oklaski, nie czekam na pomniki. Zatankowany bak, obcięte paznokcie. Nie czekam na pomniki z opłaconych rachunków, z odrobionych lekcji, z miłości w działaniu. Zbudowany jest świat i trwam. I jestem. Jestem.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
8: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Sprawdzamy mapę pogodową. W tej chwili w Warszawie 14 stopni na termometrach, a w ciągu dnia 25. Najchłodniej dzisiaj będzie w Trójmieście, dlatego że termometry pokażą 9 stopni. 24 we Wrocławiu, 20 w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Oczywiście, że zapraszam. Szósty dzień maja, środa, imieniny Jana, Jakuba i Juranda. Dzisiaj dzień głosu serca. A zdanie w moim ulubionym naściennym kalendarzu na szósty dzień maja brzmi: bądź dobrej myśli, bo po co być złej? Stanisław Lem. Zapraszam bardzo serdecznie, z całego serca, które pomieści Was wszystkich do 10 na śniadanie do łóżka.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 11 minut po godzinie 9. Dzisiaj Dzień Głosu Serca. Wyjątkowy dzień. Dzień, w którym możemy się zatrzymać i posłuchać nie telefonu, nie listy zadań, nie cudzych oczekiwań. Słuchamy serca, tego małego, niezwykłego mięśnia, który zaczyna bić, zanim jeszcze zdąży dobrze powstać nasz mózg. Bo już w 21 dniu odpoczęcia, wyobraźcie to sobie, zanim wykształci się układ nerwowy, serce już pracuje. Nikt nie wie, co daje mu impuls do życia. Może właśnie dlatego mówimy, że serce wie swoje. Przez wieki wierzono, że to w sercu gromadzą się myśli i dusza. Nauka nam to skorygowała, ale coś w tym przekonaniu zostało, bo kto z nas nie powiedział choć raz: serce mi podpowiada, albo serce mi się ściska, albo idę za głosem serca. Każdego dnia narażamy je na tak wiele, na pośpiech, nieprzespane noce, rachunki, terminy, na troski o dzieci, o dom, o jutro, o zwierzęta, na wiadomości, których wolelibyśmy nie czytać, na ból, który udajemy, że już minął. W czasie stresu serce bije szybciej, nawet 5 razy szybciej niż normalnie, czuje wszystko, każdy niepokój, każdą stratę, każdą chwilę napięcia, którą przełykamy w milczeniu. Tyle miliardów uderzeń w ciągu całego życia, bez urlopu, bez weekendu, bez ani jednej skargi, a my tak rzadko dziękujemy temu sercu, że ono tak dzielnie pracuje. Jest jeszcze jedna ciekawostka, której nie znajdziecie w podręczniku medycyny. Śmiech naprawdę pomaga sercu. Podczas szczerego śmiechu naczynia krwionośne rozszerzają się, a przepływ krwi poprawia się tak samo jak po krótkim treningu, czyli radość to nie luksus, radość to lekarstwo. Czułość dla siebie to też lekarstwo, powiedzenie nie tam, gdzie serce mówi nie, to też lekarstwo. Dziś z miłością i czułością przypominamy, że serce nie jest maszyną.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Serce nie jest maszyną, jest domem, naszym pierwszym i jedynym, i bije tylko dla ciebie. Może warto go dzisiaj posłuchać, bo po prostu zasłużyło. Dzisiaj Dzień Głosu Serca. Pozdrawiam wasze serca bardzo serdecznie. Się zapowietrzyłam w związku z ilością wzruszeń SMS-owych, które przyszły po odczytaniu wiersza. Wielkie dzięki, że jesteście po drugiej stronie.

Słuchajcie, czyli Zeta już teraz Lidii Bogaczównej, która została gościnią honorową Międzynarodowego Festiwalu Monodramu w Krakowie.

0: We czwartek, czyli jutro, zaczyna się Święto Teatru Jednego Aktora. 11 spektakli przygotowanych przez artystów z Europy, Azji i Ameryki Północnej zostanie zaprezentowanych na Festiwalu Monodramu Kraków Fest. Wydarzenie startuje już jutro w Nowochódzkim Centrum Kultury. No a gośćmi honorowymi gali między innymi aktorka Lidia Bogaczówna. Warto wybrać się, a mamy bardzo dużo słuchaczy w Krakowie i słuchaczek, bo monodram to jest taka forma sztuki, która pozwala naprawdę na intymny kontakt aktora z widzem. Inicjatorzy festiwalu zapowiadają, że celem tego festiwalu jest stworzenie w Krakowie platformy dla reprezentacji monodramów przygotowanych przez artystów z całego świata i spotkanie w jednym miejscu różnorodnych języków teatralnych.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ale także kultur i doświadczeń. Monodram to jest szczególny gatunek, w którym zachodzi niezwykle intymny kontakt między widzem a aktorem. Gdy na scenie pojawia się artysta z drugiej strony świata, przynosi zupełnie inny rodzaj ekspresji.

0: winie.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
2: Autopromocja.
3: Królowa popu powraca.
4: A jej kultowy album Confessions on the Dance Floor właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnej limitowanej wersji na dwóch srebrnych winylach. Czyli Z, możecie go wygrać. Zapraszamy już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 9:41 na zegarze, a już teraz książka. Książka do dostania w Chili Z. Książka, która jest, myślę, wspaniałą przygodą wiosenną z dobrą literaturą. Tym razem Sakrum wchodzi na tapet, czyli historia ludzkości. Ważne jest, żeby zapamiętać mail, adres mailowy. Przepraszam, to był mój daszek od czapki. Adres mailowy magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Frédéric Lenoir i historia ludzkiej duchowości. Francuska odpowiedź na Sapiensa, niemal 90 tysięcy sprzedanych egzemplarzy już. Na początku była bojaźń i zachwyt, tak narodziło się poczucie sakrum, z tych podstawowych emocji wyrosło zdumienie, a następnie pytania, rozpoczęła się wielka filozoficzna i duchowa przygoda ludzkości. Tak długo jak Homo sapiens stąpa po ziemi, tak długo poszukuje prawdy, odpowiedzi i sensu. Tak długo wierzy, że istnieje inny świat i że nie wszystko da się dostrzec gołym okiem. Od pierwszych ściennych malowideł po nowoczesne formy duchowości, w co wierzyliśmy, jak ewoluowała nasza wiara, jak na przestrzeni dziejów tłumaczyli ją filozofowie i dlaczego zawierzamy życie niewidzialnym bóstwom, dlaczego rytualizujemy śmierć, co w naszym mózgu sprawia, że akt wiary jest możliwy.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: I w końcu, czy epoka sztucznej inteligencji przyniesie kolejny wielki religijny przełom? Szukamy odpowiedzi. Wszyscy, bo wielka duchowa przygoda ludzkości trwa do dziś. Jeśli chcecie dostać ode mnie tę książkę, piszcie śmiało i napiszcie, dlaczego powinna trafić właśnie do Was.

0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. To był bardzo udany i bardzo dobry poranek spędzony w doborowym towarzystwie. I to będzie dzisiaj na tyle. Za chwilę wspaniały, niezastąpiony, jedyny w swoim rodzaju i wyjątkowy Bartek Winczewski tu wejdzie. I to będzie dobry czas, mam nadzieję. Dla niego i dla Was przede wszystkim. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Dobrej, udanej środy. I pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień głosu serca. Dajcie mu dojść do głosu. Magda Kasparowicz, cześć.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: F.
1: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

0: TGZ. Nastaw się na chill out.
1: 10:00 na zegarze. Dzień dobry, mówię do Magdy Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło. My zapraszamy na początek na taką trasę kulturalną Kraków-Gdynia. Tak, może te miasta na początek odwiedzimy. Oczywiście dzieje się jak zwykle mnóstwo ciekawych rzeczy. My zaczynamy od kina w Krakowie. Na spotkanie z filmową klasyką zaprasza Agrafka. Zagraj to jeszcze raz, to jest nowy cykl spotkań z kinem kultowym i ponadczasowym. Jeśli chcecie jeszcze raz zobaczyć filmy, które gdzieś tam zostały w waszej pamięci w sposób szczególne, ale macie ochotę na taki powrót właśnie w sali kinowej, to uwaga na dobry początek cyklu dwa arcydzieła Milosza Formana, Lot nad kukułczym gniazdem i Amadeusz, potem Piknik pod wiszącą skałą. Donnie Darko Richarda Kelly'ego też jest w tym zestawie i Nienawiść Mathieu Kassovitza. Ten cykl zaczyna się już podczas najbliższego weekendu, w piątek pierwszy seans, a szczegóły znajdziecie oczywiście na internetowej stronie Kina Agrafka. Kolejny piękny wieczór w Krakowie to już wieczór koncertowy. 10 maja w niedzielę CSW Solvay zaprasza na spotkanie z Moniką Bożym i Krzysztofem Dysem. Monika Bożym to oczywiście jedna z najbardziej charakterystycznych, cenionych polskich wokalistek jazzowych, a duet, który tworzy z pianistą Krzysztofem Dysem, zagra stare polskie piosenki, utwory ze starszych płyt artystki, a także kompozycje Jerzego Wasowskiego z najnowszej płyty wokalistki z Wasowskim do łóżka. 10 maja zapraszamy na ten koncert do CSW Solvay w Krakowie o 18:00. Millennium Dogs Against Gravity coraz bliżej. My zapraszamy już dziś na jedno z festiwalowych wydarzeń w Gdyni. W poniedziałek w Muzeum Emigracji pokaz dokumentu Lis i Różowy Księżyc. To jest historia 16-letniej Sorai, która nagrywa swoją codzienność i próbę ucieczki od przemocowego męża. Po seansie rozmowa z bohaterką filmu, a także reżyserem. Spotkanie poprowadzi Justyna Sienkiewicz-Baraniak. A przy okazji, jeśli będziecie w Muzeum Emigracji w Gdyni, zobaczcie nową wystawę, która jest na pierwszym piętrze. To jest zestaw takich kolorowych mebli zatytułowany Między nami. Instalacja inspirowana przestrzenią miejskiej dzielnicy, podwórkami, placami zabaw, a także oddolnie tworzywnymi miejscami spotkań. Fragment dzielnicy, który zachęca do tego, żeby wspólnie usiąść, pobyć razem, porozmawiać. Można tutaj zagrać w grę albo dołożyć swój głos w sprawie miejskiej przestrzeni, zapisując go na takiej ogólnodostępnej kartce. Między nami to jest projekt, który jeszcze się będzie rozwijać w Muzeum Emigracji. Będą ciekawe wydarzenia towarzyszące, także będziemy na pewno jeszcze do niego wracać.
1: Magda Bauer, po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Kolejne spotkanie już o 11:00. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: W pogoni za kulturą. TGZ. TGZ. Pogoda.
1: Sporo chmur dziś nad Polską, dodatkowo wszędzie może dziś padać, a na północy i północnym zachodzie możliwe burze. Jeśli chodzi o temperatury, to Polska dziś podzieli się na pół, w centrum i na południu na termometrach 25-26 stopni, na zachodzie i na północy zaś zaledwie połowa tego. Tam dziś maksymalnie 12 stopni.

0: Łączewski.
1: Trzymajcie się więc tam jakoś nad morzem. Trzymajcie się też maturzyści i ich rodzice. Dziś matur, dzień trzeci. Dziś języki. Trzymamy za was kciuki. Ja tymczasem zapraszam do 13.
0: Dobre wibracje w Chili Z.
1: To są dobre wibracje środowe, 5 minut po 10 na zegarze. Somber, Back to Friends. Już teraz na dobry początek naszego spotkania.

Nową muzyką zazwyczaj dzielimy się z wami w piątki. Dziś jednak można tak powiedzieć, czyli Z Music Wednesday. Dwie muzyczne premiery dziś w Czyli Z do 13. Do 13 także w związku z tym dwie wizyty gości. Gości łącznie będzie czworo. Ja na razie jeszcze nic nie zdradzam, ale uprasza się o czujność. O tak właśnie. Kwadrans po 10:00. Tymczasem przypominam też o naszym wiosennym konkursie do wygrania voucher na catering dietetyczny od firmy Fit Catering. Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać.

0: Już za tydzień startuje festiwal filmowy w Cannes. Kinomani długo czekali na to wydarzenie. Będziemy na Lazurowym Wybrzeżu już od przyszłego tygodnia regularnie. Tam również już za moment ruszają zdjęcia do czwartego sezonu Białego Lotosu. No i o tym właśnie w Chilli Z już za kilka chwil.
1: Autopromocja.
2: Na chilloucie w Chilli Z.
3: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
2: Na chilloucie. Już dziś od 13:00 tylko w Chilli Z.
3: Zapraszam, Rafał Turowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram. A do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

Chains of Love. To ze ścieżki dźwiękowej do Wichrowych Wzgórz Charlie XCX. Charlie XCX, którą jeszcze w maju zobaczymy na kinowym ekranie w filmie Erupcja, ale o tym innym razem, tym razem o festiwalu filmowym w Cannes i o czwartym sezonie Białego Lotosu. Co łączy oba te tematy? No, łączy je miejsce, czyli Cannes właśnie, Lazurowe Wybrzeże. Festiwal filmowy startuje w przyszłym tygodniu, a gdy dobiegnie końca, w tych samych przestrzeniach, w pałacu festiwalowym, na schodach ze słynnym czerwonym dywanem, rozpoczną się zdjęcia do czwartego sezonu Białego Lotosu właśnie. Bo i wokół festiwalu filmowego w Cannes kręcić będzie się tym razem serialowa intryga. Mamy tam dwie filmowe ekipy, których filmy pokazywane są na festiwalu w konkursie głównym. No i tu powstanie cała spirala wydarzeń. Zapewne z nieboszczykiem w tle, tak przynajmniej do tej pory było w serialu Biały Lotos. Jak będzie tym razem, przekonamy się zapewne najwcześniej jesienią. Co wiemy więcej na temat tego czwartego sezonu Białego Lotosu? Wiemy, że niestety nie wystąpi w nim Helena Bonham Carter, zapowiadana wcześniej w obsadzie. W ostatniej chwili okazało się, że no, pojawiły się rozbieżności artystyczne, tak ładnie to nazwano, między Heleną Bonham Carter a twórcą Białego Lotosu Mike'iem White'em. Szczęśliwie dość szybko brytyjską aktorkę zastąpiła Laura Dern. Znamy ją choćby z filmu Blue Velvet Davida Lyncha, nominowana, nagrodzona nawet została za drugoplanową rolę w filmie Historia małżeńska, nagrodzona Oscarem. Laura Dern zatem w obsadzie Białego Lotosu, poza nią także między innymi Vincent Cassel, francuski aktor znany choćby z Doskonałej Nienawiści. My do Cannes będziemy zaglądać regularnie, to już od przyszłego tygodnia. Barry Can Swim tymczasem w Chili Z, Define Dancing, a już po 11:00 pierwszy z moich dzisiejszych muzycznych gości w Chili Z.

Najpierw miejsce wśród laureatów festiwalu Zorza, później występ i to taki okazały, zauważony na ubiegłorocznym albumie Taco Hemingwaya. Pięknie rozwija się kariera Liwki, trzymamy za nią kciuki. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wciąż dopiero początek. A jeśli chodzi o nasze spotkanie, to akurat finał pierwszej jego godziny. Steven Sanchez muzycznie tę godzinę zakończy. Niebawem Magda Bauer po 11 także odwiedzi nas. Może niech zostanie to wciąż tajemnicą i niedopowiedzeniem. Do usłyszenia wkrótce.

0: Nastaw się na chillout. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
7: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
8: Po reklamie.

0: 11 minęła, przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Flash and Fuel, pełnometrażowa polsko-francuska koprodukcja w reżyserii Pierre Legala, zostanie zaprezentowana podczas tegorocznego festiwalu w Cannes w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique. W minionych latach prezentowane tutaj były Fuga, Agnieszki Smoczyńskiej, Diabły, Doroty Kędzierzawskiej i w 1965 roku walkover Jerzego Skolimowskiego. To jest więc czwarty pełnometrażowy polski tytuł, który trafia do sekcji koncentrującej się na debiutach i drugich filmach reżyserów. Obecność w niej jest zatem niezwykle ważna. W jednej z głównych ról w filmie Flash and Fuel u boku francuskiego aktora Alexisa Melonti występuje Julian Świerzewski, a film to obyczajowa historia ze środowiska kierowców ciężarówek. To tutaj między dwójką głównych bohaterów nawiązuje się szczególna relacja. Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona festiwalu w Cannes to 79. jego edycja, a w jury konkursu głównego zasiądą tym razem między innymi Demi Moore czy Stellan Skarsgård. Na czele natomiast pojawi się południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. 79. festiwal filmowy w Cannes potrwa od 12 do 23 maja. Cztery samotne kobiety i ich wieczorne spotkania w pewnej knajpce tworzą klimat spektaklu Cafe Luna, który już w tym tygodniu pokaże krakowski teatr KTO. Ta komediowo-liryczna opowieść o poszukiwaniu miłości inspirowana jest twórczością Pedro Almodovara. To z jego filmów pochodzą wszystkie piosenki, które zostały wkomponowane w spektakl. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na spektakl 8 maja na godzinę 20, jeśli macie czas i chęć, żeby się wybrać, napiszcie proszę do nas na adres kultura@chiliz.pl. To jest Teatr KTO w Krakowie. Zużyte baterie, elektroodpady, ale też ubrania i tekstylia zamienimy na kolejny element, na balkon lub ogród. W Warszawie startuje akcja Eko Poukładanie. Przed nami trzy majowe okazje do tego, żeby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy, a wzbogacić o nowe sadzonki roślin, takich jak borówka amerykańska, mięta pieprzowa, hortensja bukietowa czy kocimiętka fascena. 10 maja Wawer, 16 Włochy, 23 maja Bemowo, a szczegóły znajdziecie na stronie akcji ekopoukładani.pl na oficjalnej stronie miasta.
0: Magda Bauer, dziękuję.
2: Dziękuję pięknie.
0: I zapraszam o 12.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Chili Z Music Wednesday. Dokładnie tak, muzyczne premiery od Chili Z. Pierwsza z nich i pierwszy dziś gość w Chili Z. Już za kilka minut. Zostańcie z nami.
1: Dobre wibracje w Chili Z.
0: 5 minut po 11:00 na dobry początek tej godziny Rex Orange County.

0: Środowe wciąż przedpołudnie, czyli Z, 17 minut po 11 na zegarze, a razem ze mną zapowiadany gość Rubens, Piotr Rubik. Cześć Piotr, dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Jest już taką naszą pewną małą tradycją tutaj, że kiedy pojawia się twoja nowa piosenka, odwiedzasz z nią Chili Z. Bardzo się cieszę, że tradycję kontynuujemy.
1: Również się cieszę bardzo.
0: Właśnie dziś swoją premierę ma twój nowy singiel, bardzo wakacyjnie, bardzo letnio zatytułowany Pod Palmą. Za chwilę premierowo go posłuchamy, ale najpierw zapytam, co działo się u ciebie od czasu twojej ostatniej wizyty u nas. To było w grudniu, trochę czasu więc minęło.
1: Trochę czasu minęło. Nieustannie mój czas jest wypełniony pracą nad muzyką i muszę ci powiedzieć, i w zasadzie trochę premierowo to mówię, że od grudnia udało mi się tak naprawdę napisać płytę na nowo, bo pracowałem nad nową płytą w zeszłym roku, ale tak właśnie w grudniu, na przełomie roku, posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie, dobra, muszę to wszystko od nowa zrobić. No i postanowiłem po prostu napisać zupełnie nowe piosenki, skompletować zupełnie nowy album, zupełnie nową tracklistę. Więc jeżeli pytasz, co się działo u mnie od grudnia do maja, no to właśnie zdecydowanie to praca przy piosenkach.
0: Czyli premierowa piosenka Pod Palmą.

0: Polka pod palmą zdradza pewną tęsknotę za ciepłem, wakacyjną beztroską. Rozumiem, że jesteś z tych ciepłolubnych raczej.
1: Jestem z osób, które lubią tak naprawdę spokój i jakieś takie ukojenie. I czy to się będzie miało miejsce na mroźnej Islandii, czy w ciepłej Tajlandii, nie ma znaczenia. Ta piosenka jest trochę o zmęczeniu intensywną rzeczywistością, która nas otacza i chęci tak naprawdę wrócenia, powrotu do korzeni, do wolnego tempa, do jakiegoś takiego luzu, wydaje mi się.
0: To są wartości, którym bardzo tutaj w Chili Z kibicujemy. Posłuchajmy zatem Rubens z premierą. Rubens jest naszym gościem, a tak oto brzmi jego nowa piosenka zatytułowana Pod Palmą.

0: wakacjami położyłbym się pod palmą Rubens z nową piosenką. Pod palmą, taki właśnie jest jej tytuł. Rubens, Piotr Rubik jest dziś naszym gościem. Czy to wciąż są jakkolwiek emocje, kiedy swoją piosenkę słyszy się w radiu?
1: Za każdym razem wiem, że może to być, wiesz, trochę wyświechtany slogan, bo podejrzewam, że przychodzi tutaj masa osób i za każdym razem mówi, jak to jest bardzo podniecona tą premierą i jak to bardzo przeżywa. No ale tak jest po prostu, ja, wiesz, nie mogę powiedzieć inaczej, za każdym razem. Każda piosenka, moja twórczość jest bardzo taka, wiesz, blisko mnie. To są moje emocje, to są piosenki, które ja przeżywam. Przelewam tam, wiesz, swoje przeżycia, swoje obserwacje, moje jakieś refleksje. Każda piosenka jest blisko mojej osoby, każda piosenka jest dla mnie ważna, więc pokazując w jakiś sposób tę piosenkę szerszemu gronu, zawsze towarzyszy temu jakiś stres, jakaś ekscytacja, być może trema. I ja za każdym razem to przeżywam i za każdym razem jest to dla mnie ważne wydarzenie.
0: Niech więc piosenka Pod Palmą niesie się radiowo, nie tylko w Chili Z. Tego tobie życzę. No, przy okazji, ja ciągle wokół tego tytułu krążę. Już powiedziałeś, że to nie ma większego znaczenia, czy to będzie miejsce ciepłe, czy to będzie chłodna Islandia. Najważniejszy jest ten spokój ducha, głowy. Mimo wszystko, masz jakieś takie swoje ukochane wakacyjne miejsce lub miejsca?
1: Ja mam pewne marzenie, które za mną już chodzi od kilku lat. Jakoś nie mogę tam wrócić, bo byłem 10 lat temu w Wietnamie i to tak bardzo mi zapadło w pamięć, właśnie te palmy, jakby cały ten klimat tego niesamowitego państwa. I chciałbym tam wrócić i to jest takie moje marzenie i myślę, że to mogę o tym miejscu właśnie powiedzieć.
0: No to wszystko myślę, że się idealnie ułoży, bo akurat w tamte strony najczęściej lata się wczesną zimą. Grudzień, styczeń, ten czas, no to pewnie będzie także jesienią nowa płyta, a po płycie zasłużony odpoczynek pod palmą w Wietnamie.
1: Zdecydowanie.
0: Tego
1: ale
0: ci życzę.
1: Dzięki wielkie, ale myślę, że tak ważniejsze to, gdzie, czy to będzie palma w Wietnamie, czy nie będzie tej palmy, czy to będzie gdzieś tutaj pod Warszawą tak naprawdę na plaży, przy Moście Poniatowskim. Chyba najważniejsze jest w tym wszystkim to, z kim tak naprawdę tam się znajdziemy pod tą palmą. I to jest taki chyba, wydaje mi się, dosyć przyjemny i ważny przekaz w tej piosence.
0: Kiedy kolejna premiera? Kiedy płyta?
1: Płyta na pewno będzie. Wydaje mi się, że szybciej niż wszystkim się wydaje. Wspomniałeś o jesieni. To nie będzie jesień. Myślę, że na pewno to będzie przed wakacjami. Ale tutaj muszę powiedzieć pomidor, bo jeszcze parę rzeczy, wiesz, parę ruchów ostatnich przy tej płycie, przy tym materiale muszę wykonać. I myślę, że już niebawem.
0: To zapraszamy oczywiście z całą dużą płytą. Piosenka Pod Palmą tymczasem jest już z nami. Mam nadzieję, że na dłużej na naszym eterze zostanie. Rubens, Piotr Rubik był dziś naszym gościem. No to do następnego, do miłego.
1: Do miłego, jak zawsze wielkie dzięki tutaj za gościnę.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
4: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.

Piękny to duet, Sydney Rose, Tom Odell. Z Tomem Odellem, przypominam, widzimy się latem w Poznaniu na festiwalu Bitter Sweet. Rubens już opuścił budynek, ale to nie jedyny nasz gość dzisiaj. Dzisiaj małe, czyli Z Music Wednesday, wyjątkowo nie w piątek, ale w środę muzyczne premiery. Kolejna już po 12:00.

Jak mija wam środa, czyli Z? Mam nadzieję, że przyjemnie. Charlotte Day Wilson, Selfish, to za nami. Przed nami, przed południem jeszcze Ezra Collective i Jasmin Lazy. Południe wybije za minut 8, wtedy spotkamy się z Magdą Bauer, a po 12 goście kolejni.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Tak już jest. Niskie ceny są...

tani. 2 plus 1 gratis. Oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Po reklamie.

0: Skoro minęło południe, a minęło, to ja witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kolejne propozycje teatralne. Syn, spektakl Teatru Wolność w Teatrze Druga Strefa w Warszawie. To gęsta od emocji opowieść o inności i lęku przed nieznanym, inspirowana podlaskim folklorem i prozą Mirosława Miniszewskiego. Teatr formy najwyższej próby, czytamy w zapowiedzi spektaklu. Na scenie pojawią się nie tylko niezwykłe lalki, ale i zwykłe przedmioty, które ożyją, a całości dopełni hipnotyzująca muzyka Michała Górczyńskiego, grana na żywo na klarnecie kontrabasowym. Historie o alienacji i trudnych relacjach rodzinnych, które rezonują z naszą współczesnością, obsypano już nagrodami, między innymi na festiwalu w Brnie oraz na festiwalu Pestka 2023. W przestrzeni 71 Teatru Druga Strefa w Warszawie ten spektakl będzie można zobaczyć 8 maja o 19. Przed nami także intensywny weekend 32. Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Przypomnijmy, że rozmowę, jaką o całym festiwalu przeprowadził z Ewą Pilawską Rafał Turowski, znajdziecie w podcastach na naszej stronie. Polecamy oczywiście waszej uwadze. A podczas tego weekendu zaplanowano 2 pokazy mistrzowskie Europy w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego oraz międzynarodowy panel dyskusyjny o fenomenie teatru Krzysztofa Warlikowskiego. Prezentacja Europy 8 i 9 maja w Expo Łódź. Panel dyskusyjny 9 maja o 13 w tym samym miejscu. Ta dyskusja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem YouTube'a Teatru Powszechnego w Łodzi. Twórczości Jolanty Brachsteiny poświęcona będzie 6. edycja festiwalu Persona. To jest kolejne wydarzenie, które chcemy wam polecić w maju. Książkę patronki tej edycji, Szczeliny Istnienia, nazwano Biblią Feminizmu i jedną z najważniejszych filozoficznych prac ostatnich lat. Program festiwalu koncentrować się będzie wokół codzienności, uważności i doświadczenia istnienia. Tematów kluczowych dla Brachsteiny. W planie są wykłady, rozmowy, warsztaty, działania performatywne, koncerty, a także wystawy. Wszystko to w Mazowieckim Instytucie Kultury od 21 do 24 maja.
0: Magda Bauer, niezastąpiona, wróci tutaj za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje, czyli zaprasza Bartek Winczewski.
0: Lato, a nawet babie lato przyszło do nas w tym roku. Już w maju nowa odsłona tego muzycznego projektu. Katia Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak. Ich premierowa piosenka i one same na naszej antenie już za moment.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: Ale zanim babie lato, to Gracie Abrams.

To już czwarty raz, kiedy trasie koncertowej Letnie Brzmienia towarzyszy projekt Babie Lato. Podobnie jak w ubiegłych sezonach, do tego projektu zaproszone zostały czołowe artystki polskiej sceny muzycznej, kobiety. To akurat ważne w tym przypadku. Tegoroczny projekt to trzy panie o wyjątkowych głosach i wyjątkowej wrażliwości. Natalia Grosiak, głos i liderka projektu Micro Music. Bela Komoszyńska, do tej pory znana przede wszystkim z formacji Sorry Boys. Oraz Katia, artystka solowa po premierach dwóch własnych płyt. Teraz w składzie Babiego Lata właśnie. Miałem przyjemność spotkać się wczoraj ze wszystkimi trzema paniami, Natalią, Belą i Katią. Pretekstem do tego spotkania, powodem, dlaczego panie odwiedziły nasze skromne progi, jest dzisiejsza premiera piosenki Dwa Słońca. To jest hymn tegorocznego Babiego Lata. Nie jedyny, to już teraz zdradzę, będzie tych piosenek od Natalii Grosiak, Beli i Kati więcej. Na początek jednak zapytałem dziewczyny o ich pierwsze spotkania. Tych spotkań między nimi było już wiele w różnych sytuacjach, na różnych koncertowych scenach. No i właśnie, jak wspominają ten pierwszy moment.

0: propozycją. No to posłuchajmy.
1: Ja pamiętam, że Łukasz nam opowiadał, Łukasz Wrzesiński, który nas skomponował razem, powiedział, że już rok temu miał takie trio w głowie, że nasze połączenie było jakieś takie dla niego magiczne i uważam, że to była super decyzja. A która była pierwsza, nie wiem. Która była pierwsza w jego głowie, to już trzeba Łukasza zapytać.
2: Zawołajmy go tutaj.
1: Zawołajmy go.
0: Czyli przyjmijmy, że telefon zadzwonił mniej więcej w tym samym czasie do każdej z was.
2: A jak ja odebrałam telefon, to wiedziałam, że Bella na pewno i jeszcze nie wiedziałam, kto trzeci. Później Katia i musiałam naprawdę zobaczyć, kim jest Katia, no bo to jest młoda osoba, wschodząca gwiazda, więc jak się, wiesz, zaznajomiłam z tematem, to mówię, kurde, wow. Niesamowite jest to młode pokolenie, tak, które reprezentuje właśnie Katia.
0: Dwa słońca to piosenka projektu Babie Lato 2026. Natalia Grosiak, Bella Komoszyńska, Katia. No to pora premierowo Dwa słońca w Chili Z zagrać.

Dwa słońca i Babie Lato 2026. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska i Katia to te trzy panie podczas tegorocznego lata na festiwalu, no można to festiwalem nazwać na trasie koncertowej pod szyldem Letnie Brzmienia. Te trzy panie właśnie będą prezentować się na scenie Letnich Brzmień również z piosenką Dwa Słońca, ale nie tylko z nią. Okazuje się, że piosenka

0: piosenek, które powstały w ramach projektu Babie Lato, w ramach tego artystycznego spotkania Natalii Grosiak, Beli i Kati, jest więcej.
1: Myśmy miały dwa obozy kompozytorskie. Jeden w grudniu, drugi w styczniu. I musiałyśmy wykrzesać z siebie właśnie taką piękną energię letnią. I to się udało. Zaczęłyśmy w folwarku Ruchenka w przepięknych okolicznościach. Tam powstało 6 piosenek. I z tamtej sesji rzeczywiście 3 piosenki będą prezentowane jeszcze tutaj przed festiwalem. Natomiast piosenka Dwa Słońca była na drugim kempie kompozytorskim w Poznaniu, gdzie właśnie w ciemnej piwnicy w studio spotkałyśmy się i Bela przyjechała pociągiem i w pociągu w warsie napisała tekst do tej piosenki na serwetce i przywiozła taką delikatną serwetkę, ze sobą rozłożyła ją na stole, już miała do tego melodię i właśnie na tej podstawie zaczęłyśmy pracować nad tą piosenką.
0: Są piosenki, nie jedna, co najmniej kilka. Panie zdradziły, że no, przynajmniej jest taki plan, takie marzenie, aby projekt Babie Lato w tym składzie ewoluował w coś większego i nie tylko letniego. Kroi się zatem cała duża płyta w tym składzie. No ale zanim płyta, to wspólne występy. Okazuje się, że projekt Babie Lato to nie tylko Natalia Grosiak, Bela Komuszyńska i Katia. Będzie na tych koncertach więcej prawdziwie kobiecej energii.

Bela Komuszyńska, Natalia Grosia, Katia, projekt Babi Lato 2026 na naszej antenie z piosenką Dwa Słońca, a już w lipcu i w sierpniu na koncertach w wielu polskich miastach. Sprawdzajcie w social mediach letnich brzmień, gdzie dokładnie można projekt Babie Lato na żywo zobaczyć. No a my czekamy na kolejne premierowe piosenki tego wyjątkowego tria.

0: Autopromocja.
1: Królowa popu powraca.
2: A jej kultowy album Confessions on the Dance Floor właśnie skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnej limitowanej wersji na dwóch srebrnych winylach. W Chili Z możecie go wygrać. Zapraszam już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
9: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela Unicredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
17: Tak?
16: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Słuchasz Radia Chill Out.

Wiosna służy zmianie, wiosna do zmiany motywuje, może to być na przykład chęć rozpoczęcia nowej sportowej przygody albo przejście na zdrowszą dietę. No właśnie, jak motywuje Was wiosna, jak na wiosnę się zmieniacie? To w tym tygodniu nasze konkursowe pytanie, konkurs@z.pl, pod tym adresem czekamy na Wasze maile do wygrania voucher na catering dietetyczny od firmy Fit Catering. Ten dziś z przyjemnością przekazuję wirtualnie panu Arkadiuszowi. Pan Arkadiusz napisał tak: wiosną robię restart systemu, czyli więcej ruchu niż scrollowania, więcej wody niż kawy i więcej snu niż wymówek. Codzienny spacer z Chili Z zamieniam w rytuał, a talerz w kolorową mapę witamin. Brawo, do tego zachęcamy także. Piszcie, jakie są Wasze pomysły na wiosenną zmianę. Voucher na catering dietetyczny od firmy Fit Catering czeka.

błyskawicznie minęły nam dziś te trzy wspólne godziny w Chili Z. Tak to już jest, jak wpadają goście, gości nie brakowało. Przypominam, Rubens z premierą swojej nowej piosenki, również Babie Lato 2026, Bela Komoszyńska, Natalia Grosiak i Katia również z premierowym numerem. Od 13 w Chili Z Rafał Turowski, no a ja wracam do Was jutro. Bartek Winczewski, dziękuję, do usłyszenia w czwartek o 10.

0: Silly Z. Reklama.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Castorama.
6: Teoria.
5: I praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
7: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję pytam Łukasza Żurka, prezesa zarządu Sixt Polska, jak działa ekonomia wynajmu. Przestajemy płacić za posiadanie, zaczynamy za korzystanie. Skąd ta zmiana?
8: To się bardziej opłaca. Serwisy muzyczne, filmowe, abonamenty technologiczne płacimy, gdy ich używamy. Bez pozbywania się środków finansowych na start.
7: Czyli mniejsze ryzyko po stronie użytkownika.
8: Dokładnie. Podobnie z autem. Odpada serwis, utrata wartości czy sprzedaż ze stratą. Płacimy za dostęp do mobilności, a nie za posiadanie.
7: I samochód traktujemy jak usługę?
8: Tak. Korzystamy, kiedy potrzebujemy, bez zamrażania kapitału na lata. Auto staje się częścią stylu życia, a nie jego ograniczeniem.
7: Czyli ekonomia wynajmu zamiast własności.
8: W tym kierunku idzie rynek mobilności. W miastach widzimy to na przykładzie rowerów czy hulajnóg. Korzystamy, gdy są potrzebne, bez myślenia o przechowywaniu, serwisie czy sezonowości. O mobilności coraz częściej myślimy w kategorii subskrypcji.
7: Dziękuję za spotkanie i zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne.

0: Minuta po pierwszej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Na krótkie formy filmowe, produkcje trwające do 30 minut czekają organizatorzy festiwalu Omarza Kieślowski. Fundacja Sztuki Współczesnej, Instytut i Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego ogłasza nabór do trzeciej edycji konkursu, którego finał odbędzie się podczas tegorocznej 15. już edycji festiwalu w Sokołowsku. To zaproszenie adresowane jest do autorów filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych, podejmujących tematykę aktualną i społecznie istotną. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 czerwca. A festiwal w tym roku potrwa od 27 do 30 sierpnia. Flesh and Fuel, pełnometrażowa koprodukcja w reżyserii Piera Legala, będzie prezentowana podczas tegorocznego festiwalu w Cannes w prestiżowej sekcji Semaine de la Critique. To czwarty polski tytuł w historii tej sekcji. W minionych latach pokazywane tutaj były Fuga Agnieszki Smoczyńskiej, Diabły Doroty Kędzierzawskiej. W 1965 roku był to walkover Jerzego Skolimowskiego. W jednej z głównych ról u boku francuskiego aktora Alexisa Manonti występuje Julian Świerzewski. A film to obyczajowa historia ze środowiska kierowców ciężarówek, tak zwanych tirowców. To tutaj między dwójką głównych bohaterów nawiązuje się szczególna relacja. Tegoroczna 79. odsłona festiwalu w Cannes zapowiada się wyjątkowo. Przypomnijmy, że potrwa od 12 do 23 maja. Jury przewodzi południowo-koreański reżyser Park Chan-wook. Śląskich melomanów zapraszamy do katowickiego Nospru. We wspaniałej sali koncertowej słuchamy klasyki, muzyki współczesnej, ale też jazzu i brzmień z różnych stron świata. W najbliższy piątek w roli głównej wystąpią kameraliści.
3: Instrumenty dęte zachwycają zawsze, kiedy trafiają w ręce wirtuozów. Tak też z pewnością stanie się tym razem. Zapraszamy na szczególny koncert naszych kameralistów. Na estradzie pojawi się wcale nie tak kameralny skład. Usłyszymy orkiestrę smyczkową, którą poprowadzi koncertmistrz Nospr Rafał Zembrzycki oraz solistów na co dzień grających w sekcji dętej orkiestry Jana Chłapa, Karolinę Stalmachowską, Krzysztofa Fiedukiewicza i Pawła Cala.
2: Zaprasza Julia Broniowska z Nospru.
3: Brzmienie zespołu dopełni klawesynistka Anna Firlus. Artyści zabiorą nas w fascynującą muzyczną podróż od baroku po XX wiek, w której na tle smyczków rozbrzmiewać będą dźwięki fletu, oboju, fagotu i waltorni.
2: Wieczór zatytułowany Melodie z powietrzem rozpocznie się 8 maja o 19.30. Jeszcze można zgłaszać się do nas po podwójne zaproszenia. Piszcie do nas w tej sprawie na adres kultura@gz.pl.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Cóż tam mamy w kalendarzu, ach cóż tam? Piękne święto, które nie będę ukrywał, obchodzę przez calusieńki rok. I zwykły, i przestępny, mianowicie Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Jeśli łączycie się w świętowaniu tego święta, to juchu, jesteśmy razem.
1: Na chillaucie w Chili Z.
0: I stay, I leave, I love, I lose. Jesse Marp na dobry początek naszego spotkania.

0: 10 minut po pierwszej, co prawda nie mówimy wczoraj za to polityce, ale od polityki trudno uciec, bo kultura też jest polityką. Wziąwszy pod uwagę fakt na przykład, że Senat podjął dzisiaj uchwałę o ustanowieniu roku przyszłego, roku 2027, rokiem Magdaleny Abakanowicz. Za tą uchwałą opowiedziało się 79 senatorów, a jedna była przeciw. Jeden z senatorów albo jedna z senatorek. Ciekawe dlaczego. Znacznie mniej kontrowersyjna była uchwała w sprawie ustanowienia przyszłego roku rokiem Antoniego Patka, który był nie tylko jednym z najbardziej niezwykłych przedsiębiorców XIX wieku, ale także uczestnikiem powstania listopadowego i emigrantem. Za tą bowiem uchwałą opowiedziało się 78 senatorów. Co prawda nikt nie był przeciw, ale jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ciekawe, czy to ta sama. W przyszłym roku przypada 150. rocznica śmierci Patka, który za zasługi podczas wspomnianego powstania listopadowego został odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Wojennego Virtuti Militari. No, po opłatku powstania emigrował, przy współpracy z Adrianem Filipem założył firmę, która zdobyła, no jak wiemy, międzynarodową renomę. W każdym razie zegarki marki Patek Philippe stały się nie tylko symbolem luksusu, podkreśla Senat, ale także trwałości polskiego ducha na emigracji. A zatem możemy się w przyszłym roku spodziewać wielu wydarzeń związanych i z Magdaleną Abakanowicz, i z Antonim Patkiem.
1: Nastaw się na chill out.

0: My Control, Amber Mark. Pewnie wiecie, że lubię znajdować takie fajne święta, może nietypowe, może takie mniej znane, bo to zawsze przyjemnie tak coś absurdalnego poświętować. No więc czytam, że 6 maja jest No Homework Day, czyli dniem bez pracy domowej, i odnajduję przy tym święcie zapisek: święto szczególnie lubiane przez uczniów. Serio?
1: Autopromocja.
2: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillyz.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillyz. Nastaw się na wiosenny chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: To był Shawn Mendes, a ja zwracam waszą uwagę na zbliżającą się premierę w Teatrze Lalki aktora Kubuś w Kielcach. Jeśli jesteście w okolicach, jeśli będziecie w okolicach, koniecznie sprawdźcie afisz, ponieważ premiera jest naprawdę niezwykła. To będzie wesele Stanisława Wyspiańskiego i to jest dopiero czwarte w historii polskiego teatru wystawienie wesela na scenie lalkowej. Krzysztof Szuster reżyseruje i łączy w tym spektaklu lalki, multimedia i teatr radiowy. Obsada spektaklu jest imponująca, łączy zespół kielecki z aktorami z Warszawy i z Krakowa. Wystąpią m.in. Artur Barciś, Małgorzata Rożniatowska, Tomasz Marzecki czy Krzysztof Jędrysek i Krzysztof Górecki. Sam reżyser Krzysztof Szuster także pojawi się na scenie w roli podwójnej Żyda i Werny Chory, co jest jego powrotem aktorskim po ponad 50 latach. No i co jest najfajniejsze, to przedstawienie zyskało także formę słuchowiska radiowego, co pozwoli mu żyć no właściwie zawsze, nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy, kiedy ten spektakl, bo taki czas przychodzi, zajdzie już z afisza. Tymczasem na afisz wchodzi 9 maja, przypomnę, premiera w kieleckim Teatrze Lalki aktora Kubuś w Kielcach.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Roxana Spiro, The Visitor. Za tydzień w Dublinie, później kilka koncertów w Wielkiej Brytanii, 21 maja w Kolonii, a latem Sienna zabawi między innymi na festiwalu w Montreux. Za 12 minut druga, Justyna Hachuła i Mild Minds jeszcze przed 14.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: A potem w Carrefourze?
12: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
15: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
16: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
17: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
16: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
17: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Kilogram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Minuta po drugiej przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jakub Józef Orliński i Michał Biel zainaugurują działalność amfiteatru w Łazienkach Królewskich. Ta przestrzeń powita nas w nowej odsłonie po remoncie konserwatorskim już 8 maja. 18-wieczny zabytek odzyskał dawny blask, a w nowym sezonie czekać będą tutaj na nas koncerty, spektakle teatralne łączące klasykę z nowoczesnymi formami. Ten piątkowy koncert, na który zapraszamy już dziś, zacznie się o 19. Nową premierę zapowiada Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. To Larwy na podstawie opowiadania Agnieszki Szpili w reżyserii Pameli Leończyk. Opowieść o samotnych matkach trafiających do kokonu, instytucji, która pod pozorem opieki przejmuje kontrolę nad ich życiem. Przedstawienie połączy teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery i muzykę elektroniczną. Ma być to taka forma balansująca między narracją a doświadczeniem. W centrum pozostanie ciało jako pole negocjacji, konfliktu i przemiany. Na scenie Karolina Adamczyk, Sylwia Boroń, Bogumiła Grenda, Agata Jędrzejczyk, Matylda Sielska i Łukasz Wójcicki. Larwy zadebiutują na scenie Łaźni Nowej 5 czerwca. Normalni ludzie, ludzie z sercem i z babcią wyglądają jak wykopaliska, jak anioły zostawiane w szatni. Tak pisała w rozmowach w tańcu Agnieszka Osiecka i to między innymi stąd wzięła się inspiracja do nowej wystawy, którą już w tym tygodniu otworzy Galeria BWA Wrocław. W przestrzeni G3 zobaczymy pracę Michała Iwańskiego i Michała Kowalczysa. Obrazy wideo, ale też instalacje z metalu oraz obiekty z drewna. Dla obu artystów punktem wyjścia była refleksja nad archeologią pamięci, tożsamością i twórczością jako formą osobistego rozrachunku. Znajdziemy tutaj też odniesienie do wrocławskiego dworca, w którego przestrzeni funkcjonuje galeria, oraz książki Lubiewo Michała Witkowskiego. Wystawa Anioły zostawione w szatni wybrana została w ramach Open Calla przeprowadzonego przez BWA Wrocław w zeszłym roku. Wernisaż 8 maja wieczorem.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po drugie, dzień dobry. W pogoni za kulturą zabiorę Was za kilka minut do Sosnowca. To będzie podróż w przestrzeni, a w czasie przeniesiemy się do 1998 roku w programie Past Perfect. To za mniej więcej pół godziny.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: 11 minut po godzinie drugiej na deskach Tatru w Sosnowcu. Ostatnia premiera przed remontem i pożegnanie dyrektora Jacka Jabrzyka, który po wielu perturbacjach obejmie scenę kielecką, miejmy nadzieję. Jacek Jabrzyk wyreżyserował Hamleta w Sosnowcu. A takim ostatnim akordem działania w tym sezonie sosnowieckiej sceny będzie festiwal, o którym chciałbym wam opowiedzieć, mianowicie Zagłębie. Teatralny festiwal lokalnych opowieści. Teatr przeniesie działania sceniczne w przestrzeń miasta i sprawdzi, jak w praktyce ta społeczna rola teatru wygląda. Centralnym miejscem festiwalu będzie ulica Małachowskiego, gdzie te działania artystyczne będą się odbywały w przestrzeni otwartej, nie tylko w budynkach instytucji kultury, a program wydarzenia koncentruje się na lokalnych narracjach, które podejmują tematy pamięci, migracji, pracy i przemian społecznych. Istotną częścią tego repertuaru tego przeglądu będzie teatr dokumentalny. Wśród zaproszonych spektakli m.in. Ocalone w reżyserii Maji Kleczewskiej, Bieżeńcy 1915, Andrzeja Nowika, czy Wspólny pokój w reżyserii Radka Stępnia. No to jednak fantazja, a nie temat teatr dokumentalny, chociaż przesłodka. Ten festiwal uzupełnią oczywiście produkcje repertuarowe Teatru Zagłębia. Poza tym wydarzenia muzyczne, potańcówka, a po każdym przedstawieniu spotkania z twórcami. Rezerwujemy sobie czas między 12 a 21 czerwca. Oczywiście o Sosnowieckim Festiwalu Zagłębie będziemy wam przypominać.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: czyli Z, możecie go wygrać. Zapraszamy już dziś po 16. Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Po reklamie.

Effect. 1998 rok przyszło nam dzisiaj wspominać. No i otwarto wtedy długo wyczekiwaną, wyglądaną przez warszawiaków stację metra Centrum, no i metro wreszcie łączyło Ursynów ze Śródmieściem miasta. Rozpoczęliśmy negocjacje z Unią Europejską, a Titanic zdobył 11 statuetek podczas uroczystości wręczania Oscarów. Na brytyjskiej liście przebojów w notowaniu z 3 maja na miejscu 7 Steps, Last Thing on My Mind, Savage Garden, Truly Madly Deeply, ale niedawno to grałem. Na 4 All That I Need Boys On też niedawno to grałem. Na 2 nowość Ray of Light Madonna i na 1 również nowość dziewczyny z All Saints zasłuchane w Red Hot Chili Peppers. No tak, żeby było bardziej miło, usunęło ostatnią zwrotkę o dragach. No i weszły przebojem na 1 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Jak to zabrzmi dzisiaj?

Siedem rad po oryginale. W 1998 roku wiosną to był wielki przebój nie tylko na brytyjskiej liście przebojów. 97 rok wspomnimy jutro mniej więcej o tej samej porze, 22 minuty do trzeciej.

Phoebe Bridgers w Chili Z za 11 minut trzecia. Vena, czyli Malik Venner z Londynu, Leon Thomas z Brooklynu. No gdzieś po drodze się spotkali najwyraźniej i nagrali ten piękny utwór. A przed trzecią jeszcze Iris i Hidden Springs. O trzeciej w pogoni za kulturą.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczenie mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
0: Po reklamie.

0: Trzecia minęła, łączymy się z Magdą Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wspólne śpiewanie snu o Warszawie Czesława Niemena ma rozpocząć tegoroczną Noc Muzeów w Muzeum Powstania Warszawskiego. Kultowy utwór zabrzmi w pokoju na lato, a do akcji dołączyć może każdy zainteresowany. Zapraszamy 16 maja o 18.30, a jeszcze do 20 maja można zgłaszać się do wolontariatu przy tegorocznych obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trzeba mieć ukończone 14 lat. Osoby, które przejdą rekrutację obejmującą rozmowę wstępną, będą pomagać w organizacji wydarzeń rocznicowych, koncertów, spektakli, gier i akcji miejskich, ale też udzielać wsparcia powstańcom podczas obchodów 82. rocznicy. Szczegóły znajdziecie na stronie 1944.pl. Festiwal zaczął się w Krakowie. To jest propozycja dla wszystkich ciekawych nowej muzyki. Do 29 maja czeka nas wiele wieczorów z fascynującymi wykonawcami, reprezentującymi różne style i różne kraje. Festiwal rozgrywać się będzie na trzech krakowskich scenach. Większość wydarzeń jak zawsze w klubie Re, a po jednym koncercie gościć będą Battle Club i Klub Spotkań Poczta Główna. W programie klasycy polskiej alternatywy, czyli Trupa Trupa i Alameda Organization z Trójmiasta przyjadą i zagrają jednego dnia gitarowe załogi Bazgrołki, a także Blackmanach dla miłośników elektroniki, czeski Ventolin i nowojorski Public Circuit. Potańczymy też do brzmień włosko-amerykańskiego Nuevo Testamento z chłodną rozgrzewką od South Vein, zapowiadają organizatorzy. Świat afrofunku, czyli King Eye, Soba, Zgany na koniec festiwalu to 29 maja w Battle Clubie. Wszystkie szczegóły znajdziecie również na stronie internetowej wydarzenia, czyli Green Zoo Festival. Tam także można posłuchać muzyki wykonawców, którzy będą gościć w tym roku na festiwalu. Wspominaliśmy już dzisiaj o Millennium Dogs Against Gravity, zapraszając Was na poniedziałkowy seans w Muzeum Emigracji w Gdyni. Najlepsze dokumenty z całego świata obejrzymy w tym roku też w Katowicach. Przypomnijmy, że hasło 23. edycji festiwalu brzmi poszukiwania.
3: Poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać. Jak co roku na Millennium Dogs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
2: Mówi Paulina Kwas z Silesia Film. Magda Mleczko z naszej katowickiej redakcji poleca wizyty w kinach Światowic i Rialto. To tam będzie można zobaczyć ponad 50 filmów z całego świata, spotkać twórców i wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach towarzyszących. Millennium Dogs Against Gravity potrwa od 8 do 17 maja. Gala otwarcia już jutro wieczorem w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Uświetni ją pokaz filmu Michała Marczaka Bez końca. Ten tytuł został już świetnie przyjęty na świecie, miał premierę na festiwalu w Sundance.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: No i jutro ten moment, kiedy pogoda zacznie się psuć także w centralnej Polsce. Jutro jeszcze ciepło i słonecznie, tylko na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym pochmurno i w wielu miejscach będzie padał deszcz, na szczęście. Zimno. 8 stopni w Gdańsku, 16 w Warszawie i w Katowicach i 19 stopni w Krakowie. Taka będzie jutro pogoda. Padać będzie na Górnym Śląsku.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: A żeby było zabawniej, to jest co prawda prognoza długoterminowa, ale jeśli się sprawdzi, to okaże się, że ci zimni ogrodnicy wcale tacy zimni nie będą. Konkurs taki popołudniowy w tej godzinie naszego spotkania. Amber Mark i Anderson .Paak na dobry początek tej godziny.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: Niezwykle interesujące badanie przeprowadzili naukowcy, którzy wyniki opublikowali w czasopiśmie o trudnej nazwie Personality and Individual Differences. Otóż zostaliśmy my zbadani ludzie, mianowicie sposób, w jaki my ludzie odnosimy się do ludzi celebrytów. Autorzy badania przypominają, że współczesna kultura, no cóż, jest zdominowana przez celebrytów i przez influencerów, z którymi to część społeczeństwa tworzy silne, niekiedy bardzo silne, ale zauważmy, że jednostronne więzi emocjonalne. No właśnie, kto nawiązuje? Wyniki sugerują, że osoby mniej pewne tego, kim są, mogą częściej szukać w znanych postaciach wskazówek, inspiracji albo poczucia stabilności. Motywacje obejmują rozrywkę i potrzeby społeczne, ale także bardziej intensywne, osobiste powody. Jakie to niezaspokojone potrzeby psychologiczne stoją najczęściej u podstaw takiej jednostronnej relacji, czyli naszej ewentualnej miłości, czy też zaangażowania w życie celebrytów, czy też influencerów? Okazuje się, że są nimi brak poczucia kontroli lub też niezależności. Zdaniem badaczy fascynacja celebrytami może pełnić funkcję kompensacyjną. Kiedy ludzie nie są pewni, kim są, albo mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem, no to właśnie celebryci stają się dla nich symbolem pewności siebie i sukcesu oraz wyznaczają kierunek działania. To daje tymczasowe, ale jakże potrzebne poczucie sprawczości, jasności, stabilności, szczególnie kiedy przeżywamy trudności w życiu osobistym albo kiedy mamy okres takiej niepewności społecznej. Jasno wynika z tego, że celebryci są bardziej znani, bardziej popularni, kiedy jest niepewność społeczna. No i zdanie z tego badania może najważniejsze, mianowicie naukowcy podkreślają w tym badaniu, że większość form fascynacji celebrytami nie jest szkodliwa i współwystępuje z prawidłowym funkcjonowaniem i zdrowymi relacjami. Uff.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

wydanej przed miesiącem zaledwie płyty Ambitious Desire, Arlo Parks. Arlo, mimo że wydała nową płytę, nie rusza w trasę koncertową na razie, zajmie się tym dopiero po wakacjach. Od sierpnia Stany, a później Europa. Zapraszamy i do nas przy okazji.

0: środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
0: Po reklamie.

25 minut do czwartej. Czas najwyższy na konkurs taki popołudniowy. Mam dzisiaj dla miłośników historii świetną książkę. To jest historia Sycylii od początków do naszych czasów. Żana Iwa Fretin. Mam płytę Carli Bruni, Little French Songs i mam smycz od Chili Z, której wszyscy będą was zazdrościć oczywiście. Mamy trzy pytania, jak zawsze, zawarte w trzech kategoriach. Dzwonimy pod 321-321-500, wybieramy jedną z tych kategorii. Trudność, przypomnę, polega na tym, że tytuł kategorii nie zawsze ma się wprost do treści pytania, ale często ma. No więc wybieramy sobie jedną kategorię, czytam pytanie w niej ukryte i trzy możliwe odpowiedzi. Tę poprawną wskazujemy. Kto chciałby się pobawić? Zapraszam, 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: I dzisiaj witam panią Grażynę. Ojej. Tak było blisko. Pani Grażyna była po drugiej stronie, ale coś nam się zerwało. Jeżeli się uda pani teraz w ciągu chwilki do nas dodzwonić ponownie, to zapraszam.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: No dobrze, to do dwóch razy sztuka. Pani Grażynie się nie udało, może jutro, ale witam Roberta, cześć.
2: Miło mi cię słyszeć, witam.
1: Cześć, dzień dobry. Dobra, Robercie, przypomnę, mam historię z Sycylii. Jeśli interesujesz się historią, myślę, że piękna rzecz. Carla Bruni, która pięknie śpiewa małe francuskie piosenki. No i mam smyczkę od Chili Z. Dobrze, Robercie, u ciebie są jakieś takie obce modulacje, że tak powiem. Więc spróbujmy spowodować, żebyśmy...
2: Lepiej słyszycie?
1: Tak, teraz lepiej, żebyśmy po prostu byli, wiesz, wyraźnie słyszalni.
2: Jesteśmy.
1: Dobrze.
2: Dobra,
1: jedziemy. Robercie. Kategoria alternatywna, kategoria naj i kategoria psia. Dzisiaj.
2: Wybieram alternatywną ursynowską, powiedzmy na to.
1: Dobrze. I dokładnie będę o tym pytał, o to pytał. O film, o serial Stanisława Barei. Tak. Mianowicie zapytam cię, Robercie, kim była z zawodu magister Bożana Lewicka? Grana przez Stanisławę Cylińską, która była zresztą sąsiadką docenta Furmana, granego przez Wojciecha Pokorę. Otóż magister Lewicka była A. nauczycielką, B. farmaceutką, czy też C. pracowała w biurze, ale nie wiemy w jakim biurze.
2: O nie, tu będzie strzał, wybieram nauczycielkę.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Na pewno szukałeś, wiedziałeś, Robercie, że była nauczycielką.
2: Boże, kolejny raz strzał, dobrze, że trafiony, poprzednim razem też nie wiedziałem. Jest mój trzeci telefon, tylko raz udało się zgadnąć ilość wysp na tym świecie.
1: Nauczycielką była i uczniowie pomagali pani magister w przeprowadzce.
2: To tą scenę kojarzę, to już z lat późniejszych.
1: Jakoś tak nakręcił to Bareja, że to wciąż śmieszy, nie wiem
2: dlaczego. To prawda. Okay.
1: Super, dobra, Robercie.
2: Bardzo
1: gratuluję.
2: Dziękuję.
1: Nie, to jakby jeśli chodzi tutaj o te kwestie, to wszystko po twojej stronie, także gratulujemy. Dzięki
2: miłego
1: wielkie.
2: Popołudnia.
1: Dobrego popołudnia, cześć.
2: Do usłyszenia, cześć.
0: Nastaw się na chill out. Chill Z. Nastaw się na chill out.

Tu czyli Z. W środowe popołudnie mamy za 8 minut 16. LAR jeszcze przed czwartą, a o czwartej na Chill Out będzie was nastawiał właściwie jak zawsze Kuba Lachowicz. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia jutro o 13. Rafał Turowski.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford. Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
1: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Trudno mi to sobie wyobrazić, że słuchacze w Trójmieście piszą, że u nich tylko 6 stopni. No na przykład u nas w centrum w Warszawie to teraz 24, więc no, niesprawiedliwa pogoda jest. Jutro też będzie niesprawiedliwie, niestety, bo na północy tylko 9 stopni, a w centrum i na południu do 23. Tyle, że opady deszczu jutro mogą się pojawić jedynie w pasie od Szczecina przez Koszalin aż po Trójmiasto. Strefa wolna od opadów, ale z chmurami.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: W międzyczasie w Chilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Ale niezależnie od tego, jaką pogodę macie za oknami, to jest Chilizet. Proszę o tym pamiętać. I my tutaj jesteśmy po to, żeby przypomnieć wam, że lato już naprawdę niedługo, spokojnie. Jakub Lachowicz to ja, dzień dobry. Zapraszam, razem jesteśmy do 19.
3: W międzyczasie w Chilizet.
1: A zaczynamy od Jessie Ware, boskiej Jessie Ware z jej najnowszej płyty. Minuta po 16 w tej chwili na zegarach. Cześć, dzień dobry, zapraszam.

Mrozu i Zaliam. Odpowiedni moment, czyli Zet. Mrozu dzisiaj wydał zupełnie nowy singiel. A my zagraliśmy to, co już znamy. 11 minut po 16, panie i panowie. Teraz uruchamiam specjalny podkład. To jest oczywiście True Blue, Madony, królowej, królowej muzyki pop oczywiście, ponieważ w tym tygodniu mamy tydzień właśnie z królową, a to za sprawą jej albumu Confessions on the Dance Floor, który w tym roku skończył 20 lat. Z tej okazji ukazał się w specjalnym rocznicowym wydaniu. Jest świetne to wydanie, bo to są dwa srebrne piękne winyle. Confessions on the Dance Floor, album kultowy już w pewnych kręgach, zwłaszcza, że Madonna wtedy zachciała być królową muzyki disco, królową parkietów i to jej się udało. Pierwsze informacje o premierze płyty na całym świecie pojawiły się 30 sierpnia 2005 roku. Wtedy to przedstawiono robocze logo płyty. W tle było słychać tykanie zegara znane Hang Up. Później było motyw kuli disco i Madonna wtedy powiedziała nam, w którym kierunku pójdzie. Teraz jesteśmy chwilę przed wydaniem drugiej części tego albumu, Confessions on the Dance Floor Part 2, to dokładnie w lipcu, ale w oczekiwaniu na dwójkę skupmy się na jedynce. Mam dla was tę płytę i szukam dzisiaj największego fana albo fanki Madony, który przekona mnie, że ta kobieta jest wyjątkowa. Za co kochacie Madonę? Proszę bardzo opisać. konkurs@chiliz.pl, konkurs@chiliz.pl. Za co najbardziej kochacie Madonę? Uzasadnijcie to krótko, a ja nagrodzę was winylowymi wersjami Confessions on the Dance Floor, limitowanymi. Specjalne srebrne winyle czekają na fanów i fanki królowej właśnie. A w międzyczasie gramy Frozen, to 98 rok, płyta Ray of Light. Ale to było dobre. William Orbit zabrał się za produkcję i stworzyli wielkie dzieło. konkurs@chiliz.pl. Za co kochamy Madonę?

Madonna i Frozen w Chili Z. No to co? Ktoś miałby ochotę na winyle Confessions? Ostatni raz powtórzę zadanie, bo często o to pytacie. Szukam dzisiaj największego fana albo fanki Madony, która opisze, dlaczego ta kobieta jest taka wyjątkowa. Za co kochamy Madonę? Konkurs @chiliz.pl. Winyle Confessions on the dance floor czekają. Georgia zaśpiewa teraz swoje Start It Out w Chili Z.

0: Mark Ambor, Belong Together. Mark Ambor, który zawsze jak go słyszę, to przypomina mi się, że już niebawem lato, wakacje jak najbardziej. W nawiązaniu do pogody jeszcze, którą przedstawiłem o 16 chwilę temu, to napisała słuchaczka Asia, że no mi pada. Bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy, tam gdzie pada, przytulam was mocno. Jak to było kiedyś? Pani Barbara Kraftówna śpiewała, że w czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz, choć mniej trudzą się i brudzą, ale strasznie nudzą się w deszcz. W czasie deszczu dzieci się nudzą. No, przydałby się taki czas na nudę, nie? Dla dorosłych. No, może niech pada. Mama mi dzisiaj powiedziała, że dobrze, że pada, bo sucho bardzo. No, więc myślę, że ogrodnicy i rolnicy będą zadowoleni. 25 minut po 16. Georgia Smith. Nowa. To za chwilę. Będzie też wiralowe Dracula. To akurat Tame Impala. Tak wam gramy w środowym Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonale. Przyznaję im gwiazdkę miał źle.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu. Skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
8: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie?

0: relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z Tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobsesy.pl.
1: Polecam i zapraszam. Monika Tutak-Gol, redaktorka naczelna.
2: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Po reklamie.

Tame Impala w Chili Z. To jest ta piosenka, która wybiła się na TikToku. Wszyscy nagrywają do tego filmiki, tyle że w wersji z Jenny, bo taka też powstała. 21 minut i będzie 17. To teraz wyobraźcie sobie, że macie minutę, żeby opowiedzieć historię, wywołać emocje i zostać zapamiętanym. Otóż okazuje się, że da się to zrobić w minutę i o tym przekonują organizatorzy Gdańskiego Festiwalu Filmów Jednominutowych, którzy twierdzą właśnie, że ta wielka filmowa przygoda może trwać 60 sekund. To już jest kolejna, 21. edycja tego festiwalu. Impreza, która powraca w tym roku w nowym terminie, bo zaczyna się jutro i potrwa do 10 maja. W sumie na festiwalu zostanie pokazane 30 produkcji z całego świata, które są oczywiście wyselekcjonowane we współpracy z Festival de Minuto w São Paulo i z takim samym festiwalem w Pożedze. Jedyna zasada, która obowiązuje uczestników, to jest czas trwania filmu. Dokładnie 60 sekund, każde inne kryterium jest w pełni dowolne. Nieważne jaka jest technika, nieważne jaki temat. Wszystko zależy od twórców. Tak naprawdę zależy od sposobu patrzenia i celu, jaki twórca chce osiągnąć. Bo może ktoś chce zszokować, może ktoś chce uspokoić, może ktoś chce rozbawić. Możliwości są naprawdę nieograniczone. A do tego program uzupełniają spotkania i warsztaty z uznanymi twórcami i twórczyniami, bo Emi Buchwald poprowadzi warsztat montażu filmowego. Maciej Buchwald, współreżyser serialu 1670, będzie prowadził warsztaty o pracy z aktorami, a w formule masterclass opowie o swoich doświadczeniach właśnie ze wspomnianego serialu. Z kolei Kasper Bajon, scenarzysta seriali takich jak Wielka Woda czy Heweliusz, poprowadzi warsztat scenopisarski właśnie filmu jednominutowego. Więc od jutra do 10 maja w Gdańsku Festiwal Filmów Jednominutowych. To teraz nie jedna minuta, a trzy. Z Blauką. Kicks proponuję teraz w Chili Z. 19 minut i będzie 17.

Everybody's cool. No pewnie, że wszyscy są fajni. Tak samo jak fajni są panowie z grupy Tudor Cinema Club, która zaśpiewała i zagrała przed momentem w Chilli z Ad. To teraz, co powiecie na coś z Britpopu? To będzie numer, który moim zdaniem zamknął tę erę właśnie Britpopu. To będzie grupa Travis, do której wracam z wielką przyjemnością od jakiegoś czasu. Do kilku białych singli. Największym z nich był ten z 99 roku. I to jest taka fajna, ironiczna historia raczej o prawach Murphy'ego, bo wokalista grupy Travis, Fran, pojechał kiedyś na wakacje do Izraela, bo miał kryzys twórczy. I krótkie to miały być wakacje, tam dwa dni, obiecano mu piękną pogodę. A że on uciekł właśnie z rodzinnego Glasgow, w którym padało oczywiście znacznie częściej niż wtedy w Izraelu. To akurat kiedy przyjechał w Izraelu, rozpętała się okropna ulewa i opady trwały kolejny tydzień, więc on siedział w pokoju i po prostu pisał. I o tym właśnie jest ta piosenka, o ironii losu. Wspomnijmy więc Travisa w tym naszym polskim deszczu, szczególnie na północy. Dajcie sobie głośniej, bo to dobry numer. Dlaczego deszcz pada zawsze na mnie? Pytanie. Padnie takie tutaj. 10 minut przed 17:00 gramy w Chilli z Ad.

0: reclama.
1: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska, w nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą spodziewamy się opadów deszczu prawie w całym kraju, ale najwięcej tego deszczu spadnie w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Tutaj też możliwe burze, szczególnie w pierwszej połowie nocy. Jutro również będzie deszczowo, prawie wszędzie popada, z wyjątkiem Szczecina, Koszalina i Trójmiasta. Termometry jutro od 9-12 stopni na północnym zachodzie i na północy, 17 będzie w centrum i do 25. Tyle spodziewamy się na południowym wschodzie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Kolega Adrian w windzie powiedział mi, że środa, Kuba, mały piątek. No, może być i mały piątek. Środa jednak, słuchacie, czyli Z, zapraszam. Razem jesteśmy do 19 i gramy muzykę.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Proszę bardzo, Brook Comp, najnowsza, później Warpaint, Natalia Muyanga też, nowa. Tak wam gramy w Chili Z.

Younga. Ile snów nam zostało, czyli Z, wczorajsza nowość. Natalia też nas odwiedziła. Cały zapis mojej rozmowy z Natalią nieskromnie polecę na naszym kanale na YouTubie. Znajdziecie. Nawet nie czuję, że rymuję. 11 minut po 17, pozostając w tematach muzycznych, wczoraj Netflix opublikował pierwszy trailer serialu dokumentalnego Kylie, który... przepraszam, który zadebiutuje na platformie już 20 maja. I to jest materiał, który skrojony jest z nowo nagranych komentarzy i Kylie Minogue, i kilku dekad materiałów archiwalnych, który nie wygląda jak typowy muzyczny dokument, w którym to Kylie Minogue by siedziała i przez 50 minut chwaliła się swoimi dokonaniami, tylko to jest dokument, w którym Kylie Minogue płacze, waha się i w końcu mówi, nawet w tym trailerze, że życie ma dla niej sens tylko na scenie. Nie wiem, dokąd zmierzamy i z pewnością nie ma tu żadnego końca. Czyli jest to taka zaproszenie, taka zapowiedź, albo bardziej właśnie zaproszenie do intymnej rozmowy, a nie do kolejnej starannej, wypolerowanej laurki dla gwiazdy. W serialu pojawiam się m.in. siostra Kylie Minogue Dani, były chłopak Jason Donovan oraz Nick Cave, który z Kylie Minogue nagrał w 1995 roku słynne Where the Wild Roses Grow, jeden z najbardziej nieoczekiwanych duetów pop tej dekady, lat 90. I w trailerze Nick Cave nazywa Kylie Minogue po prostu siłą. Zwłaszcza, że dokument nie jest łatwy, bo dotknie również diagnozy raka piersi oraz presji, jaką niesie za sobą wieloletnia sława, bo Kylie Minogue ma 57 lat i nie udaje, że jest nieśmiertelna, tylko pokaże, jak sobie radzi i z publiczną krytyką, i z osobistymi stratami, i chorobą. I ten dokument dokładnie ukaże się niebawem, 20 maja, to na platformie Netflix. A u nas teraz Lee Lewis, White Flag, czyli Z, 13 minut po 17.

energia, która kiedyś dała nam Czekolad, Autostrad to nie liczę, ale dała nam też grupę Vaya con Dios. I to jest ciekawe, bo Vaya con Dios to jest zespół, którego ani nazwa, ani brzmienie nie wskazują właśnie na pochodzenie z tego europejskiego kraju. Ja to bym obstawiał bardziej Amerykę Południową, albo jeżeli Europa, to

0: producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami, pokoleniami. Słuchaj na player.gz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
12: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

Souls, czyli za spokojnie. 23 minuty i będzie 18. Daniel Kraus, autor znany z pisania o duchach, o demonach i o żywych trupach, właśnie przechodzi do historii amerykańskiej literatury jako pierwszy autor powieści grozy, wyróżniony najbardziej rozpoznawalną i najstarszą literacką nagrodą w Stanach Zjednoczonych, bo w tym tygodniu, proszę Państwa, zdobył on Pulitzera za powieść Angel Down. Sam autor powiedział, że kiedy usłyszał, że stał się laureatem tej nagrody, był przekonany, że ktoś sobie z niego żartuje. Myślał, że to żart albo pomyłka. Dopiero gdy dostał oficjalną informację od Kapituły, to uwierzył, że nie, to nie jest żart, to nie jest zabawa, wszystko dzieje się naprawdę. Do tej pory Pulitzerem obok National Book Award, uznawanym za najbardziej prestiżową nagrodę w USA, nagrodzono dwie powieści uznawane za horrory, chociaż sprawa i tak jest wątpliwa, bo to jednak Daniel Kraus pisze o właśnie o demonach i o duchach i o żywych trupach. Te najlepiej oddają reakcje amerykańskich recenzentów, którzy na żywo relacjonowali ogłoszenie Pulitzera i sami byli zaskoczeni i zagubieni, bo nikt w swoich typowaniach nie wymieniał Angel Down, a pulitzerowym pewniakiem w tym roku była Audition Katie Kitamury. Daniel Kraus stał się właśnie laureatem Pulitzera. Jak powiedziałem, tym samym przechodzi do historii amerykańskiej literatury. A u nas teraz Lore i Chmariow, czyli za 22 minuty przed 18 środową porą.

Arctic Monkeys, Opening Night w Chili Z, 11 minut przed 18. Obiecałem, że powiem wam o jeszcze jednej rocznicy. Otóż 6 maja 1950 roku urodził się pan Zbigniew Wodecki. A to oznacza, że gdyby żył, to obchodziłby dzisiaj swoje 76. urodziny. No nie ma z nami pana Zbyszka już, ale pozostał na całe szczęście w muzyce. Jestem przekonany, że również w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach przede wszystkim, jako człowiek niezwykły, człowiek, który był wiecznie uśmiechnięty, był bardzo komunikatywny i był też taki, który pozostawił nam wiele pięknej muzyki. Pan Zbigniew Wodecki, którego fizycznie z nami nie ma, a który zachwycał swoim darem do opowiadania historii, był człowiek dusza, który swoją osobowością potrafił sprawić, że nawet największy malkontent stawał się pozytywnym człowiekiem. Więc nie może być inaczej. Nie wyobrażam sobie dzisiaj nie zagrać pana Zbigniewa Wodeckiego w Chili Z, jak zawsze z ogromną przyjemnością. A wy, jeżeli możecie, to spójrzcie gdzieś tam w niebo, uśmiechnijcie się. Tak samo jak pan Zbyszek na pewno uśmiecha się do nas. Nad wszystko uśmiech twój. Teraz w Chili Z.

0: miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest radio Chill Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
2: W środę słuchacie Chill Z, minuta po 18 w studiu Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Millennium Docs Against Gravity, ten festiwal coraz bliżej. Mówiliśmy dziś o poniedziałkowym seansie w Muzeum Emigracji w Gdyni. Ponawiamy to zaproszenie oczywiście, a najlepsze dokumenty z całego świata obejrzymy też w tym roku w Katowicach. Przypomnijmy, że hasło 23. edycji festiwalu brzmi poszukiwania.
4: Poszukiwać będziemy jak co roku prawdy o świecie. Zachęcamy do tego, żeby eksplorować, odkrywać. Jak co roku na Millennium Docs Against Gravity przekraczać granice, ale też za pomocą filmów dokumentalnych, na styku ekranu i wspólnie przeżywanej rzeczywistości, no przede wszystkim poszukiwać prawdy o życiu i o nas samych.
3: Mówi Paulina Kwas z Silesia Film. W kinie Światowit i Rialto będzie można obejrzeć ponad 50 filmów z całego świata, spotkać twórców, a także wziąć udział w wydarzeniach towarzyszących. Millennium Docs Against Gravity potrwa od 8 do 17 maja. Gala otwarcia już jutro wieczorem w multikinie Złote Tarasy w Warszawie. Uświetni ją pokaz filmu Michała Marczaka Bez końca. Ten tytuł został już świetnie przyjęty na świecie, miał premierę na festiwalu w Sundance. Co nowego w teatrze? Premierę na czerwiec zapowiada Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. To Larwy na podstawie opowiadania Agnieszki Szpili w reżyserii Pameli Leończyk. Opowieść o samotnych matkach trafiających do kokonu, instytucji, która pod pozorem opieki przejmuje kontrolę nad ich życiem. Przedstawienie połączy teatr dramatyczny, choreografię, elementy postopery i muzykę elektroniczną. Ta forma ma balansować między narracją a doświadczeniem, ale w centrum pozostanie ciało jako pole negocjacji, konfliktu i przemiany. Na scenie Karolina Adamczyk, Sylwia Boroń, Bogumiła Grenda, Agata Jędrzejczak, Matylda Sielska i Łukasz Wójcicki. Larwy zadebiutują na scenie Łaźni Nowej w Krakowie 5 czerwca. A w ten najbliższy piątek również w Krakowie można wybrać się do Cafe Luna wspólnie z bohaterkami spektaklu w reżyserii Józefa Opalskiego. Cztery samotne kobiety i ich wieczorne spotkania w pewnej knajpce tworzą klimat przedstawienia granego na scenie teatru KTO. Cafe Luna to komediowo-liryczna opowieść o poszukiwaniu miłości, inspirowana twórczością Pedro Almodovara. To z jego filmów pochodzą wszystkie piosenki, których posłuchamy w spektaklu. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na 8 maja na 20. W tej sprawie możecie do nas napisać na adres kultura@chillz.pl.
0: W pogoni za kulturą.
5: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: W międzyczasie w Chill Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Pozwolę sobie powtórzyć za Magdą. kultura@chillz.pl. Magda rozdaje zaproszenia. 4 minuty po 18 w tej chwili na zegarach. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie, klasycznie, bardzo.
0: W międzyczasie w Chill Z.
2: More than a woman. Drogie panie, życzę wam, żebyście słyszały to jak najczęściej. Chociaż więcej niż kobieta. Kobieta to już dużo, a więcej niż kobieta to już w ogóle. Bee Gees, H.G. Lewis na początek, później Charlotte D. Wilson i Sting będzie o swoich polach złota. Fields of Gold wam proponuję. W Chill Z. Dzień dobry, kłaniam się, zapraszam na kolejną wspólną godzinę.

Pola złota. Historia tej piosenki jest taka, ja tak słucham, wczuwam się czasami w te piosenki, które gram i pamiętam, że tak też było z tym numerem swojego czasu. A później okazuje się, że Sting napisał tę piosenkę, bo się przeprowadził gdzieś na jakąś wieś do takiego domu i za oknem miał złotogłose pola. I siedział, dostał muzykę, zastanawiał się co dalej i napisał Fields of Gold. A ja później płakałem, wczuwając się w ten utwór. A tak zupełnie poważnie, to najlepsze utwory często powstają zupełnie przez przypadek i tak też prawdopodobnie było tutaj. Sting to za nami, o tym, że jest pięknie, ale radość kiedyś się kończy. Ale o tym lepiej nie myśleć. Kończy się też nasz konkurs powoli. Konkurs, który jest pyszny, bo do wygrania są vouchery na catering dietetyczny z firmy Fit Catering. Wiosna to jest idealny moment na zmiany i my zachęcamy Was do dzielenia się pomysłami na zdrowy styl życia i to nieważne, czy zmieniacie coś w swojej diecie, czy może wprowadzacie nowe nawyki, które dodają Wam energii, czy może stawiacie po prostu na więcej ruchu. Pytamy Was o to, jak żyć zdrowo i czerpać radość z wiosennych dni w stylu fit. A później wysyłamy Wam vouchery na catering dietetyczny, więc jak najbardziej sprawa pyszna, dlatego tak powiedziałem. Zgłoszenia zbieramy pod adresem konkurs@chiliz.pl. Tutaj Was zapraszam. Opowiadacie nam, jak żyć zdrowo i czerpać radość z wiosennych dni w stylu fit. Myślę, że fajnie będzie, jeżeli wygracie sobie taki catering. Kolejnego zwycięzcę albo zwyciężczynię poznamy jutro u Bartka Winczewskiego, więc już niedługo. 19 minut po 18, zagrajmy dalej. Surfaces w Chili Z. Proszę się zrelaksować i nastawić się na chillout.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy, czyli Z. Dzisiaj dostaliśmy specjalny raport w Związku Producentów Audio Wideo. I z tego raportu wynika, że Dawid Podsiadło był w zeszłym roku artystą najczęściej pojawiającym się w waszych radioodbiornikach, mówiąc bardzo ogólnie. W całej Polsce w stacjach radiowych usłyszeliśmy go ponad 44 tysiące. We wszystkich stacjach. Dalsze miejsca, bo to jest bardzo ciekawy ranking, który przynosi nam ciekawe zmiany na rynku radiowym w Polsce, właściwie pokazuje nam te zmiany. W dalszej kolejności jest Damiano David, a na trzecim miejscu Oskar Cyms. Później Daria Zawiało w Sylwia Grzeszczak-Sanach, natomiast łącznie w top 100 znalazło się 36 polskich artystów. To dobrze, to cieszy. A mimo tej silnej reprezentacji w zestawieniu nie zabrakło największych światowych gwiazd, bo wysokie pozycje zajęli i Ed Sheeran, i Dua Lipa, i Calvin Harris, i Taylor Swift, i Rihanna, i Coldplay. Ale też ponadczasowe gwiazdy bardzo wysoko, bo jest Michael Jackson, jest Queen, czy Tina Turner. Wspaniała, wiadomo. 25 minut po 18 przed nami Bruno Mars ze swojej najnowszej płyty. Będzie też Coco i Breezy. To dla tych, którzy potrzebują nieco więcej energii w to środowe popołudnie.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma. Producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Z zakulis w Chili Z.
4: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
3: Z zakulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
7: Czas na rower. W SkiTeam czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
8: SkiTeam! Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
3: Po reklamie.

Mazowic, jeszcze z Arturem Rojkiem, oczywiście. Długość dźwięku samotności już tłumaczy, o co chodzi. Artur Rojek dzisiaj ma urodziny, 54. Panie Arturze, wszystkiego najpiękniejszego od nas wszystkich. Natomiast to był przełomowy singiel grupy Mazowic, bo wtedy właśnie ta grupa ze Śląska zyskała popularność na skalę ogólnopolską. 99 rok, nagroda, Fryderyk też powędrował za tę piosenkę do zespołu i do dzisiaj można usłyszeć ją na żywo. I wtedy jest najpiękniej, kiedy tłum gardeł śpiewa długość dźwięku samotności właśnie. Polecam to doświadczenie. 17 minut i będzie 19. Przed nami 23. edycja festiwalu Millennium Dogs Against Graffiti, który odbędzie się od 8 do 17 maja w 7 miastach Polski. Warszawa, Gdańsk, Poznań, Katowice, Łódź, Wrocław i Bydgoszcz. Później wersja online, która startuje 19 maja i potrwa do 1 czerwca. I podczas tego festiwalu zobaczymy 180 filmów, ponad 10 dni projekcji będzie i oczywiście 10 dni spotkań. Bez końca będzie filmem otwarcia festiwalu, czyli film o poszukiwaniach, ale też o podróży w głąb siebie, o odnajdywaniu kontaktu z naturą, próbą znalezienia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie padły. Bez końca to jest ten film, który rozpocznie festiwal Millennium Dogs Against Graffiti, który, przypomnę, startuje pojutrze. A u nas teraz startuje Mitski ze swoim I'll Change For You, w Chili Z. Teraz gramy dalej.

euforyczna piosenka wykorzystana w serialu Euforia. No żałuję, że trzeci sezon nie da nam takich, bo i nie ma Labyrintha, i nie ma Tovelo, i nikogo tam za bardzo nie ma. No ale pominę ten wątek może. 9 minut i będzie 19, w środę słuchacie Chili Z. A to oznacza, panie i panowie, że od 20 Gabi Drzewiecka, gabinet dźwięku. Z Gabi zawsze fajnie jest, więc polecamy zostać. Ode mnie na koniec coś, co bardzo mnie zaskoczyło kilka lat temu. Dave Gunn z Depeche Mode wydał wtedy płytę z projektem Soul Savers, z którym to zespołem współpracuje już od, no już prawie 15 lat. I na tym albumie znalazły się nie autorskie kompozycje Dave'a, tylko 12 coverów. Piosenek z jakiegoś powodu ważnych dla Dave'a właśnie. I wszystko zaczęło się od tego, że miesiąc przed wydaniem tego albumu Metallica poprosiła Dave'a, żeby ten wykonał Nothing Else Matters i zrobił to w taki sposób, że ja poczułem, jakbym pierwszy raz słyszał ten utwór. Zrobił to tak wyjątkowo. Natomiast polecam wam cały album Imposter, to właśnie z niego zagram teraz. Numer, który znamy i z wersji Elvisa Presleya, i z wersji Pet Shop Boys. A Dave Gunn zrobił to na swój sposób. Always on my mind. Ballada miłosna wszechczasów, panie i panowie. Teraz w Chili Z. Jakub Lechowicz, dziękuję za dzisiaj. My słyszymy się w Chili Z jutro. Miejcie spokojny wieczór. Do usłyszenia. Maybe.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Skidim! Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zmiany zaczynają się od ciebie, a wiosna to idealny moment, by złapać równowagę i poczuć przypływ energii. Weź udział w konkursie i napisz, jakie zdrowe nawyki wprowadzasz na wiosnę, żeby zadbać o siebie i żyć w stylu fit. Zgłoszenie wyślij na adres konkurs@chillized.pl. Na autorów najciekawszych propozycji czekają vouchery na catering dietetyczny. Chillized. Nastaw się na wiosenny chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Skoczysz do Carrefoura?
3: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
4: Dzbanki, butelki oraz systemy filtrujące Aquafor usuwają z wody mikroplastik i są wolne od kaucji. Zadbaj o siebie i planetę. Poznaj nasze produkty na www.aquafor.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
0: Po reklamie. Chris.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Gabinet dźwięku w CZZ.
2: Autopromocja.
3: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
0: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.cz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20.
3: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
2: Autopromocja.
0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować w czekolady.
6: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: To jeszcze dodam, że zaprasza Gabi Drzewiecka. Dobry wieczór. 2 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy nasze środowe spotkanie, które potrwa jak zawsze do godziny 22. Bardzo jestem zadowolona z przygotowanej dzisiejszej audycji, ale też rzadko mówię, że nie jestem, bo w sumie zależy mi na tym, żeby wybrać jak najfajniejszą i najciekawszą dla Was muzykę, ale też to jest coś takiego, że ta muzyka sprawia, że ja po prostu jestem zawsze podekscytowana. Jak znajdę coś fajnego, to po prostu czuję ekscytację i radość, że mogę się tym z Wami podzielić. No i właśnie nie inaczej jest dzisiaj, dlatego też gorąco zachęcam Was do tego, abyście zostali do końca audycji, bo naprawdę perełeczki upolowałam. Początek audycji to spotkanie z Alewiją, o której chyba dwukrotnie nawet ostatnio Wam opowiadałam, że trochę byłam zawiedziona jakimiś tam nowościami, które wypuszczała. Czekamy na jej płytę. Nie wiadomo, co tam jeszcze się kryje na tej płycie, bo wiele utworów, a właściwie większość tej płyty jest kompletnie jeszcze nieznana. Ale pojawił się utwór, no, który po prostu rozwalił mi głowę. Sela się nazywa i polecam Wam, jeżeli macie taką możliwość, naprawdę pogłośnić tak, żeby wszystko słyszeć, bo jest to świetny numer. Potem zajrzymy do płyty Kiki Rockwell, płyty, która ukazała się pod koniec 2024 roku. I z tej płyty dzisiaj zagram 4 albo nawet 5 utworów. Naprawdę wspaniałości tam się znalazły. Na początku będą 2 numery po Alewii, bo są takie dość mocno dynamiczne, a później w miarę upływu audycji, kiedy będzie już spokojniej, pojawi się też spokojniejsza wersja Kiki Rockwell, bardzo ciekawej artystki o niezwykle interesującej barwie i niepowtarzalnej barwie głosu. No dobrze, ale Sela.

Kiki Rockwell i absolutny mój nad nią zachwyt. Fairy King, no przepiękny utwór. Do tej artystki jeszcze wrócimy, a teraz przenosimy się na nasze polskie podwórko, choć z dźwiękiem, właściwie z językiem angielskim śpiewać będzie Sarah James, bo uważam, że jej nowy numer jest naprawdę świetny. Światowy, świetny teledysk, to w ogóle wszystkie niuanse muzyczne, no i tekst jest też bardzo mocny. Ja przyznam szczerze, że pierwszy raz słyszałam ten utwór na żywo. Mega, posłuchajcie. I can't remember

0: Gabinet dźwięku w Chilli Z.
1: To była Grimes, a wcześniej uwielbiana przeze mnie Suki Waterhouse. Mam z nią naprawdę dobre skojarzenia. Poza tym te jej piosenki są jakieś takie, no tak porywające, że moim zdaniem stanowią wspaniałą ścieżkę dźwiękową do życia i porywów miłosnych i zrywów miłosnych wszystkich. Uwielbiam Suki Waterhouse. Dziękuję za uwagę i dodaję jeszcze, że chcę teraz zagrać piosenkę, której w oryginale nigdy w życiu bym nie zagrała i nigdy nie byłam fanką tej piosenki. Mambo No. 5, tak, dokładnie o tym mówię. W oryginale piosenka Lou Beggy. Dalej od radia Chilli Z już ta piosenka nie mogła stać. Ale w cover się pojawił, moi drodzy, od zespołu The Big Push. I teoretycznie to, jeżeli chodzi o estetykę, też jest trochę dalej od moich zainteresowań, ale jest coś w tej wersji takiego porywającego i ta trąbka, i te wszystkie instrumenty, i ta zabawa formułą i konwencją. Jakoś tak, no, słuchałam parę razy tego utworu, bo tak najpierw słuchałam i tak myślę sobie, niby nie, w sensie nie pasuje mi do audycji, ale jednak tak nie mogłam się oderwać od tego i stwierdziłam, że chyba wam się też spodoba. Posłuchajcie, bo bardzo, bardzo poprawia nastrój właśnie ta wersja. The Big Push, Mambo No. 5.

0: Reklama.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
0: Po reklamie.

0: Gabinet dźwięków, czyli Z.
1: Niezmiennie trwa oczywiście. Ja nazywam się Gabi Drzewiecka i zapraszam Was serdecznie na kolejną godzinę naszego wspólnego spotkania. No i tę godzinę rozpoczynamy z dziewczynami z Eider, będzie też Kato, ale pojawi się na przykład nowy numer od Trickiego i Marty, więc Out of Place, naprawdę dobry numer, więc z wielką przyjemnością go zagram. Ponownie spotkamy się też z Suki Waterhouse, Kelsey Lou, która wydała, oj, dobre numery, bardzo dobre numery, takie bardzo mocno kinematograficzne. Dobrze to wszystko brzmi, nowa Amalu, choć teraz jest Amą po prostu. Będzie też ponownie Kiki Rockwell. No naprawdę same muzyczne przyjemności, więc zostańcie razem ze mną.

0: Gabinet dźwięku w Chili Z.
1: Suki Waterhouse, o której już wspominałam wcześniej, przymierza się do wydania swojego kolejnego albumu, oczywiście w tym roku. Na razie znane są dwie piosenki z tegoż albumu. Jedna już dzisiaj była przeze mnie grana. Za moment usłyszycie drugą, która nazywa się Back in Love. I ta piosenka otwiera jej nowy krążek, który będzie nosił tytuł Loveland. I ja przyznam, że naprawdę nie mogę się doczekać całości, bo mam ogromną słabość do tej artystki, jakoś tak porusza wszystkie moje zmysły, zawsze uwielbiam. Następnie Kelsey Lou, Running to Pain, też absolutnie przepiękny utwór.

0: Gabinet dźwięków Chili Z.
1: How does it feel? I Hillary w Chili Z w gabinecie dźwięku, a nasze spotkanie dobiega już końca, zostało zaledwie kilka minut. I przygotowałam dla Was jeszcze, tak naprawdę trzy piosenki od Kiki Rockwell, o której wspominałam Wam wcześniej. Nie wiem, czy tak się to da zrobić, żeby one wszystkie trzy się zmieściły. Jeżeli nie, no to jedną z nich zagramy w przyszłym tygodniu, ale na pewno The Kelpie i Lilith poleci. Ja Wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję i oczywiście słyszymy się w środę za tydzień, a więc śpijcie dobrze, wszystkiego dobrego.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Na chilloutie w Chili Z.
2: Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
1: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na chill out.
1: Pamiętasz jak w szóstej B był taki złośliwy dzieciak.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.

0: Get on out of here. Scat.
1: Chili Z. To jest radio Chili Z. Nastaw się na chill out.